Muzyczne Radio Lato.

Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Tydzień w regionie. Wiadomości z Legnicy.
2: Wrzesień w Legnicy zapowiada się bardzo intensywnie. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach kolejnej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, a w kalendarzu miejskich imprez pojawia się kilka dużych wydarzeń kulturalnych skierowanych do bardzo różnych odbiorców. Już 11 września rozpoczyna się głosowanie w Legnickim Budżecie Obywatelskim 2027. O tym, co zmienia się w tegorocznej edycji i dlaczego warto oddać swój głos, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
3: 11 września rozpoczynamy głosowanie w Legnickim Budżecie Obywatelskim na 2027 rok i bardzo zachęcam wszystkich legniczan i legniczanki, żeby wzięły w nim udział. Elbo to jeden z tych momentów, kiedy to mieszkańcy bezpośrednio decydują o tym, co powstanie w ich najbliższym otoczeniu. W tej edycji mamy do dyspozycji 5 milionów złotych, 4 miliony przeznaczamy na projekty w 8 obszarach miasta, po 500 tysięcy złotych na każdy z nich, a dodatkowy milion zostanie na projekt ogólnomiejski. To ważna zmiana wprowadzona przeze mnie w ubiegłym roku, bo możemy wybierać zarówno to, co jest potrzebne naszym osiedlu czy ulicy, jak i pomysł, który będzie służył mieszkańcom całej Legnicy. To właśnie mieszkańcy zgłosili projekty, które poddajemy Państwa ocenie. Do obecnej edycji zgłoszono 78 propozycji, a po weryfikacji 44 projekty trafiły pod głosowanie. Są wśród nich pomysły dotyczące terenów rekreacyjnych, sportu, zieleni, podwórek, chodników bezpieczeństwa czy miejsc parkingowych. Naprawdę jest z czego wybierać. Głosowanie potrwa od 11 do 25 września. Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Legnicy, niezależnie od wieku i nie trzeba być w mieście zameldowanym. Każdy może wskazać jeden projekt ze swojego obszaru oraz jeden projekt ogólnomiejski. Warto poświęcić na to kilka minut. Elbo pokazuje, że dobry pomysł mieszkańca może zmienić kawałek miasta. Dlatego zachęcam. Sprawdź propozycje, porozmawiaj o nich z sąsiadami i od 11 września głosuj. To są nasze wspólne pieniądze i nasza wspólna decyzja.
2: A skoro mówimy o mieście tworzonym wspólnie z mieszkańcami, to wrzesień przyniesie także sporo okazji, żeby po prostu być razem i korzystać z tego, co Legnica ma do zaoferowania. Przed nami 3 dni wydarzeń w centrum miasta. Od Święta Ogórka przez imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny po prezentację zespołów folklorystycznych Kto siedzi na miedzi. Chwilę później rozpocznie się jubileuszowe 40. Legnickie Konwersatorium Organowe. To 2 zupełnie różne oblicza kultury, ale właśnie ta różnorodność jest jednym z atutów Legnicy. Do udziału w wydarzeniach zaprasza Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta.
4: Wrzesień w Legnicy pokazuje chyba najlepiej, jak bogata potrafi być kultura naszego miasta, bo w ciągu zaledwie kilku dni możemy przejść od wspólnej zabawy i kulinarnych tradycji przez naprawdę największe przeboje polskiej sceny i folklor naszego regionu, no i muzykę organową. Od 11 do 13 września ulica Najświętszej Marii Panny stanie się prawdziwym kulturalnym sercem Legnicy. Zaczynamy w piątek Legnickim Świętem Ogórka. Będzie kolorowo, smacznie, no i z przymrużeniem oka. Zaplanowano również korowód z ogórkiem na czele, wielkie kiszenie, kulinarne atrakcje, konkursy, no i oczywiście muzykę. Wystąpią dla Państwa zespoły Kminek i Bratanki. W sobotę zapraszamy na imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny. To wydarzenie, które od lat przyciąga mieszkańców do serca naszego miasta. Na koncerty, spotkania i wspólną zabawę. Chcemy, żeby ta ulica rzeczywiście żyła i była miejscem, w którym spotykają się przede wszystkim różne pokolenia. Gwiazdami wieczoru będą Krystian Ochman i Ania Dąbrowska. W rynku będzie również gratka dla miłośników motoryzacji, bo czeka na nas pokaz tuningowanych samochodów. Niedziela przyniesie kolejny zupełnie inny klimat. Kto siedzi na miedzi, przypomni nam o kulturze i tradycjach samego Zagłębia Miedziowego. Będą zespoły folklorystyczne, regionalne stroje, muzyka i taniec. Chcemy przekazać, że folklor nie jest czymś zamkniętym w muzeum, ale jest po prostu żywy, barwny, no i nadal potrafi łączyć pokolenia. A już kilka dni później zmieniamy muzyczny ton. Od 15 września zapraszamy na jubileuszowe 40. Legnickie Konwersatorium Organowe imienia profesora Stanisława Moryto. A to wydarzenie obecne jest w Legnicy od 1986 roku i jest to jeden z najważniejszych punktów naszego kalendarza kulturalnego. Zaprezentujemy cykl koncertów w kościele Marii Panny i właśnie taka jest Legnica. Jednego dnia możemy wspólnie bawić się podczas plenerowego święta w centrum miasta, no a kilka dni później usiędziemy w pięknym wnętrzu wnętrzu kościoła i wysłuchamy muzyki organowej. No i ta różnorodność jest ogromną wartością, dlatego serdecznie zapraszam mieszkańców, żeby we wrześniu korzystali z niej razem z nami.
2: Przypomnijmy, głosowanie w Legnickim Budżecie Obywatelskim 2027 rozpocznie się 11 września, a w tych samych dniach Centrum Legnicy wypełnią wydarzenia kulturalne. Wrzesień będzie więc dobrą okazją zarówno do współdecydowania o przyszłości miasta, jak i do wspólnego spędzenia czasu.
0: Wiadomości z Legnicy. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra.
2: 68 wrzesień jeleniogórski jest w tym roku bardzo atrakcyjny. Po raz pierwszy pojawiają się nam takie wydarzenia, jak chociażby zawody strongmanów. Kiedyś było to dawno, dawno temu w Jeleniej Górze, teraz powrotem wraca. 22 lata temu. Cieszy mnie to. To pokazuje, że zainteresowanie jest też, żeby tu w Jeleniej Górze się odbywały. Mamy i koncerty. Zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
3: Właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak Jarmark Staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz songmenów zobaczymy też myśliwych.
2: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi, przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych, także coś dla ciała i coś dla ducha.
3: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
2: A oczywiście, że tak, Jelenia Góra jest miastem turystycznym, staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym, między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
4: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na trzy główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu, której prezentować nie trzeba, więc serdecznie zapraszamy. A potem, po koncercie zespołu Kult, bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
0: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
4: Drugim wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, to Biennale Fotografii Górskiej. Najstarsza impreza fotograficzna w Polsce. Kilkaset prac napłynęło w tym roku i 11 września będziemy mogli efekty tego konkursu oglądać w Muzeum Karkonoskim. Zapraszam tam o godzinie 12 na dwie wystawy. Później wystawy także w Galerii Korytarz i w Galerii Pod Brązowym Jeleniem. Szczegóły programu Biennale Fotografii Górskiej na stronie internetowej www.jck.pl. No i oczywiście sztandarowa impreza, najpopularniejsza chyba, którą organizujemy już od kilku lat, czyli Wonderland, Festiwal Światła. W tym roku odbywa się pod hasłem Azja w Jeleniej Górze Cieplicach od 18 do 20 września. Moc świateł, moc iluminacji, moc mappingów, moc atrakcji jednym słowem oraz wspaniałe koncerty wspaniałych polskich artystów. Zalia, Rogucki, Problem oraz muzyka filmowa na finał w niedzielę. Przy tym codziennie pokazy laserowe i wiele, wiele innych atrakcji, niektóre serdecznie Państwa zapraszam.
3: Nawiążę jeszcze do tego rozpoczęcia, no bo to ważne, że błonia żyją, bo tutaj specjalnie właśnie teren został przygotowany. Kiedyś te inauguracje były na placu Ratuszowym.
4: Tak, no błonia spełniają swoją funkcję przy zespołach tak popularnych jak Kult, Lady Punk, które mieliśmy okazję ostatnio prezentować w Jeleniej Górze. Błonia są zdecydowanie lepszym miejscem, ponieważ może w sposób swobodniejszy korzystać z tych koncertów znacznie większa ilość osób. No i rzeczywiście jest chyba to mniej uciążliwe także dla mieszkańców, ponieważ te koncerty nie odbywają się w samym centrum miasta, przy czym w dalszym ciągu uważam, że centrum miasta i Plac Ratuszowy to wspaniały salon kulturalny Jeleniej Góry i miejsce niezwykle klimatyczne, w którym nieco mniejsze i bardziej kameralne koncerty zdecydowanie mogą i powinny się odbywać.
0: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
1: Jelenia Góra po raz 29 za sprawą Festiwalu Muzyki Klasycznej Silesia Sonans stała się stolicą muzyki poważnej, mówi organizator Michalina Bienkiewicz.
5: Beethoven, Schubert, Szymanowski, Chopin oczywiście, także będzie bardzo dużo różnorodnej muzyki klasycznej.
3: Nie zapominamy też o najmłodszych.
5: Koncert dla dzieci oczywiście będzie 31 sierpnia o 12. Zapraszamy wszystkich najmłodszych. Marek Pilch w tym roku pokaże organy kościelne oraz klawesyn ze sceny, żeby można było go też zobaczyć, dotknąć, jak to brzmi. Wejściówki są bezpłatne, można je pobrać online na stronie bilety.jck.pl. Można też przyjść do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pobrać je osobiście.
0: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
1: Remont ulicy Legnickiej w Złotoryi nabiera tempa. Drogowcy przystąpili już do wymiany nawierzchni. Na tej ważnej trasie wylotowej z miasta są utrudnienia w ruchu, które mają potrwać kilka tygodni. Mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
2: Od dłuższego czasu trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Legnickiej i teraz już wchodzimy w drugi etap, czyli w remont nawierzchni ulicy Legnickiej i odprowadzona jest nowa organizacja ruchu. Wahadłowo są światła, trwa frezowanie i będzie układana nowa nawierzchnia. Później przechodzimy też na drugą stronę i tak do 31 października przewidziana jest ta zmiana organizacji. Natomiast wykonawca stara się, żeby jak najszybciej tę inwestycję zakończyć, bo wiemy, jak bardzo jest uczęszczana ta ulica Legnicka. Tak naprawdę to jest główny wylot w kierunku Legnicy, w kierunku autostrady, a teraz już zaczyna się też okres roku szkolnego. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, więc aut będzie zdecydowanie więcej, dlatego proszę mieszkańców, proszę kierowców o wyrozumiałość.
1: Zostańmy przy drogach. Teraz ulica Grunwaldzka, tam również wkrótce pojawią się chodniki i nowa ścieżka rowerowa.
2: O chodniku na ulicy Grunwaldzkiej, to jest przy drodze wojewódzkiej. Mówi się już od kilku ładnych lat. Ta droga też jest bardzo ruchliwa i będzie tamtędy przebiegała też ścieżka pieszo-rowerowa w ramach połączenia cyklostrady dolnośląskiej trasy Via Regi. To będzie połączenie z tą oddaną w tym roku trasą prowadzącą do Nowej Wsi Grodziskiej i dalej w kierunku Zamku Grodzic. Otrzymaliśmy dofinansowanie, to jest projekt partnerski z trzema innymi gminami, czyli gminą wiejską Złotoryja, gminą Pielgrzymka i gminą Zagrodno. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest miasto Złotoryja i my w ramach otrzymanych środków i podpisanej umowy o dofinansowanie wykonamy ścieżkę pieszo-rowerową przy ulicy Grunwaldzkiej, ale i również drugi etap ulicy Legnickiej. I to będzie ciąg pieszo-rowerowy, ale i też docelowo trzeci element wchodzi przy ulicy Legnickiej, to jest przebudowa skrzyżowania. Chcemy zamknąć tą całą inwestycję do końca przyszłego roku. Będą utrudnienia, ale cały ciąg komunikacyjny przy ulicy Legnickiej ulegnie diametralnej poprawie.
1: Teren przy kopalni Aurelia ma być bardziej zagospodarowany.
2: Pozyskaliśmy grant, dofinansowanie w ramach funduszy pochodzących ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 75% i chcemy, jak nazywamy potocznie ten klejnot w koronie, czyli naszą kopalnię Aurelia, a konkretnie teren przy kopalni Aurelia, chcemy zagospodarować. I w ramach tego projektu poprawimy dostęp do infrastruktury przy naszej kopalni, który przyciąga do Złotoryi właśnie coraz więcej turystów, a do tego nasza kopalnia znajduje się na szlaku tajemniczych podziemi. Do końca października chcielibyśmy zagospodarować ten teren. Mamy już podpisaną umowę z wykonawcą. Za chwilę ruszamy z tym projektem.
0: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.

0: Gramy. Muzykę. Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, Arek Włodarski, Wędrowanie i Poznawanie. Przenosimy się w Sudety Zachodnie, Karkonosze. Turyści przybywający kiedyś do Szklarskiej Poręby już po wyjściu z pociągu mogli sprzed dworca kolejowego podziwiać piękną panoramę Karkonoszy. Teraz to miejsce nie ma już tak wielkich walorów widokowych, ale podobny widok panorama gór rozciąga się ze znajdującego się ponad stacją masywu białych skał. Można do nich łatwo dojść od czerwonego szlaku prowadzącego ze Szklarskiej Poręby na wysoki kamień, a na wierzchołek skał wchodzi się po metalowej drabinie. Niedaleko Szklarskiej Poręby są też bobrowe skały. Skalny grzebień o wysokości dochodzącej do 30 metrów, wyrastający ze wschodniego zbocza Ciemniaka. Skały są łatwo dostępne, znane są z pięknej panoramy Karkonoszy. Jeszcze kilka lat temu może nie aż tak mocno odwiedzane, ale obecnie to rzeczywiście jest miejsce przyciągające turystów. Jest ich coraz tu więcej. Łatwo tutaj dotrzeć między innymi od strony miejscowości Górzyniec, choć nie tylko, można zaplanować w różny sposób tutaj wędrówkę, dotarcie. Między innymi polecam fajny szlak od Kopańca, od Koziej Szyi grzbietem. Jeżeli wydrapiemy się już lub dojedziemy na samą górę Kopańca Izerskiego w Starej Kamienicy, to prowadzi tędy fajny, oznakowany szlak aż do bobrowych skał. Co jeszcze warto powiedzieć o bobrowych skałach? Dawniej stanowiły jedną z głównych atrakcji turystycznych dla kuracjuszy z Jeleniej Góry Cieplic. U ich stóp zbudowano niewielką gospodę, bardzo ładną. Można ją jeszcze zobaczyć na jakichś starych pocztówkach i widokówkach. Na jednej z niższych skał postawiono drewnianą wieżę widokową. Po gospodzie do dzisiaj zachowały się jedynie jakieś niewielkie fundamenty. Po wieży nie ma żadnego śladu. Te wszystkie miejsca, punkty widokowe, o których mówiłem, oczywiście nie wyczerpują listy miejsc, które były niezwykle kiedyś popularne, skąd można było podziwiać znakomitą panoramę Karkonoszy. Między innymi do takich miejsc jeszcze należy dodać leżące na wschód od Jeleniej Góry wzgórze Koziniec, Jelenia Skała na jego północno-zachodnim zboczu, Zbójeckie Skały niedaleko Zakrętu Śmierci, Kopki w pobliżu zajezdni MZK w Jeleniej Górze oraz wzgórze Pastwa na zachód od centrum miasta. Dojście do niektórych tych miejsc może być troszkę trudne, ale nagrodą zawsze jest piękna, oryginalna panorama, jeżeli taki widok się roztacza z danego miejsca, na które się wespniemy. Kochani, panoramy są fajne, panoramy w górach prędzej czy później są do podziwiania, nawet jak będziemy szli gdzieś odcinkiem szlaku przez jakiś las, no to trafi się przecinka albo gdzieś wyleziemy na górę i będziemy mogli sobie popatrzeć na ten cudowny świat przed nami.

0: Teraz czas na wędrowanie już w wysokich górach. Polecam mniej zatłoczony szlak Petrówkę. Karkonosze oblegane przez turystów. W odróżnieniu od bardzo popularnych tych szlaków w rejonie Karpacza i Szklarskiej Poręby, prowadzących do najbardziej znanych miejsc atrakcji w Karkonoszach, Petrówka odwiedzana jest przez turystów stosunkowo rzadko albo rzadziej. Dlaczego? No bo jest znaczne przewyższenie. No i tutaj podejścia są bardzo wymagające. Wymagają wytrwałości i dobrej kondycji fizycznej. To jest właśnie trasa dla tych, którzy nie chcą stać na przykład 4 godziny po to, żeby wsiąść na krzesełko i wjechać na kopę w Karpaczu. Chociaż oczywiście ja tutaj nie mówię nic a propos i takiej formy wędrówki. Jak ktoś lubi, to proszę bardzo, to też jest atrakcja jakaś. Ta nasza trasa, wracamy na Petrówkę, rozpoczyna się w Jeleniej Górze Jagniątkowie przy moście na potoku Wrzosówka. Tutaj jest przystanek również MZK linii numer 15 z Jeleniej Góry przy dawnym domu wypoczynkowym Grunwald. Znaki czarne i żółte prowadzą w górę ulicą Agnieszkowską wzdłuż Wrzosówki, a następnie potoku Sopot, który towarzyszył nam będzie przez większą część trasy. Po drodze miniemy m.in. grupę skalną o nazwie Kotliska. Droga asfaltowa doprowadza do granicy Karkonoskiego Parku Narodowego i położonej nieco dalej osady KPN. Była to dawna leśniczówka. Dochodzimy do skrzyżowania dróg i miejsca odpoczynku. Jest ławka, jest turystyczna mapa parku. Znaki żółte prowadzą w lewo w kierunku przesieki pierwszą drogą. Pierwsza droga pod ryglami przecinająca teren KPN-u na odcinku od potoku Brocz do potoku Sopot jest wyznaczona jako jedna z tras dla turystów korzystających z rowerów. Wędrujemy Petrówką. Szlak czarny wiedzie dalej prosto wygodną gruntową drogą pod górę. Od tego miejsca Petrówka jest też częścią wytyczonej ścieżki dydaktycznej po ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. Poszczególne przystanki poświęcone zostały różnym zagadnieniom dotyczącym lasów Karkonoszy. Petrówka prowadzi zboczem Doliny Sopot pomiędzy Długim Grzbietem po stronie zachodniej i Hutniczym Grzbietem, na którym rozsiane są liczne i bardzo malownicze barzynowe skały. Pierwszy odcinek drogi do wysokości 650 metrów nad poziomem morza wiedzie przez las, taki świerkowy, sztuczny drzewostan, ale on został już jakiś czas temu poddany przebudowie, no i spotkać tu możemy m.in. oprócz buków nasadzonych jodeł, także brzozy, jarzębiny, jest fajne runo leśne. Teren ten na pewno jest niezwykle ciekawy pod względem już w tej chwili przyrodniczym. Podczas podejścia mijamy odbijającą w lewo nieoznakowaną drogę na dwa mosty, która zboczem Hutniczego Grzbietu prowadzi do Kozackiej Doliny i dalej jako celna droga schodzi już do przesieki. Później odcinek szlaku od wysokości 670 do 800 metrów prowadzi przez piękny las bukowy. Dziś takie fragmenty lasu możemy oglądać jedynie w okolicach wzgórza Chojnik, wodospadu Szklarki i Jagniątkowa. Na wysokości ponad 800 metrów nad poziomem morza buki ustępują już sztucznej monokulturze świerkowej. Kolejny fragment trasy. My tak sobie to łatwo przedstawiamy tutaj, ja to łatwo przedstawiam. Tutaj 600 metrów, tutaj 800, tutaj 1000 i ponad 1000, no ale to cały czas jest pod górę i trzeba o tym pamiętać. No to przechodzimy przez piętro Regla Górnego, 1000-1250 metrów nad poziomem morza. Tutaj też panuje świerk. Nieco powyżej 1100 metrów nad poziomem morza Petrówka krzyżuje się z trawersującą główny grzbiet Karkonoszy ścieżką nad Reglami. To jest szlak zielony. Stąd kierując się w stronę zachodnią możemy szlakiem zielonym właśnie dojść do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego i dalej do Śnieżnych Kotłów. Natomiast odcinek szlaku zielonego od Petrówki w stronę Przełęczy Karkonoskiej przez Barzynowe Skały, przypomnę, że w miesiącach wiosennych, ale to już za nami, kwiecień maj jest zamknięty ze względu na ochronę ginących gatunków zwierząt. Ostatni fragment trasy przed dojściem do granicznego szlaku czerwonego obfituje w piękne panoramy Kotliny Jeleniogórskiej i pasm Gór Kaczawskich. Stąd widoczne są również barzynowe skały. Możemy tu także zaobserwować odnawianie się świerka górnoreglowego. Tuż przed osiągnięciem Drogi Przyjaźni wychodzimy powyżej górnej granicy lasu, 1250 metrów nad poziomem morza, gdzie występują już tylko pojedyncze drzewa, a miejsce boru świerkowego zastępuje kosodrzewina. Po dotarciu do granicy polsko-czeskiej możemy wybrać jeden z wariantów dalszej wędrówki. Albo drogą przyjaźni przez śląskie i czeskie kamienie, następnie zejście do Jagniątkowa koralową ścieżką, piękny kolejny szlak, mój jeden z ulubionych, znaki niebieskie. Albo drogą przyjaźni przez Przełęcz Dołek, Ptasi Kamień do Przełęczy Karkonoskiej i zejście do Przesieki szlakiem niebieskim. Tyle Barbara Wieniawska, Petrówka, wędrówki po Karkonoskim Parku Narodowym, Sudety. Za chwilę kolejne wędrowanie i poznawanie. Tym razem opuścimy już Karkonosze, czyli Sudety Zachodnie. Odwiedzimy Sudety Środkowe i Wschodnie.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.

0: Zawsze namawiam do poznawania i penetracji innych części Sudetów niż tylko najbardziej ta znana i najwyższa część, czyli Karkonosze. W Sudetach Środkowych i Wschodnich jest mnóstwo cudownych miejsc, rzadko odwiedzanych przez turystów, naprawdę. Jednym z takich właśnie miejsc, niewielu w Sudetach sięgających powyżej górnej granicy lasu, jest wyjątkowy, widokowy grzbiet, którym możemy wędrować przez 7 kilometrów. Jest to grzbiet widokowy wysokiego jesionika. Jest to zarazem chyba najłatwiej dostępne dla polskich turystów wysokogórskie pasmo sudeckie. Niemal na sam grzbiet, wyobraźcie sobie, do leżącej pod pradziadem osady Owczarna można dojechać samochodem lub czeskim autobusem. Właśnie z Owczarny można rozpocząć 7-kilometrową wędrówkę czerwonym, a dalej zielonym szlakiem w kierunku przełęczy Skrytek. Trasa ta daje nam możliwość obserwacji rozległych, pięknych panoram na bardzo długim odcinku. Z Polski najdogodniej dojechać do Owczarny dwiema trasami. Jedna prowadzi od strony Głubczyc przez Pietrowice, Głubczyckie i Karniów do Bruntala. W Bruntalu należy skręcić na drogę numer 452. Lecz tuż za miastem trzeba z niej zjechać w miejscowości Stare Mesto na drogę numer 450. I właśnie nią dojedziemy przez Rudną pod Pradedem do miejsca noszącego nazwę Chwezda. Tam znajduje się skrzyżowanie kilku dróg, jedna z nich prowadzi do Owczarny i dalej na szczyt Pradziada. Można też dojechać z Polski przez Głuchołazy i z Latechory. Cały czas po przekroczeniu granicy trzeba trzymać się drogi numer 445, którą dojedziemy na Chwezdę. Jedna i druga jest fajna, ładniejsza i bardziej efektowna jest trasa z Chwezdy przez Rudną pod Pradedem, jednak zimą odcinek powyżej Chwezdy może być trudno przejezdny. No ale to myślę, że nie będziemy się wtedy tam wybierać. Zarówno na jednej, jak i na drugiej trasie w dni wolny ruch samochodów nie jest jakiś przytłaczający. Problemy mogą być w sezonie tylko i wyłącznie zimowym. Do Owczarny można też wjechać własnym samochodem, ale trzeba najpierw na dole uiścić opłatę przy szlabanie. I wcale nie jest niestety ta opłata taka tania. Ponieważ parking na Owczarnie, jak każdy inny parking na ziemi, ma ograniczoną pojemność, do Owczarny wpuszczana jest tylko określona liczba samochodów. Może się więc zdarzyć i tak, że ktoś przyjedzie za późno, będzie musiał czekać pod szlabanem tak długo, aż ktoś po prostu z góry zjedzie i zwolni się miejsce. Tanie jest podjechać tych kilka kilometrów z Chwezdy do Owczarny po prostu autobusem. Jako że parking na Owczarnie leży, uwaga, mniej więcej na wysokości, uwaga, co się u nas nie zdarza absolutnie po polskiej stronie, 1300 metrów nad poziomem morza, 300 metrów niżej niż Śnieżka, daje to turystom zaczynającym tutaj wędrówkę możliwość łatwego osiągnięcia szczytowych grzbietów Sudetów, wysokich szczytów. Właściwie wystarczy nieco ponad kilometr wędrówki, by osiągnąć rozległy, płaski szczyt Wysoka Hole, 1464 metry nad poziomem morza, skąd roztacza się pierwszy widok na Pradziada. Widać stąd też górne stacje wyciągów narciarskich zbudowanych na zboczu tej góry. Potem wędrowca czeka łagodne zejście do przełęczy, za którą podchodzi się na Wielki Maj. Szlak nie prowadzi co prawda przez wierzchołek, lecz mija go dołem, ale to raczej nie przeszkadza aż tak bardzo. Niedługo potem w miejscu zwanym nad Malym Kotlem dochodzi szlak zielony, jeszcze ponad kilometr wędrówki i dojdzie się do kolejnego rozstaju zwanego Jeleni Studanka. Rzeczywiście jest tu źródełko, przy którym można usiąść na ławce. W tym miejscu czerwony szlak schodzi z grzbietu do doliny. Dalej wędrówkę grzbietem można kontynuować szlakiem zielonym. Prowadzi on poniżej szczytu zwanego Brydliczna Hora. Ostatnim wyraźnym punktem na grzbiecie powyżej górnej granicy lasu jest Peczny, gdzie znajduje się drogowskaz z Owczarny. Jest tu nieco ponad 7 kilometrów, czyli naprawdę to nie żadna odległość. I właściwie najlepiej tutaj zatrzymać się jest i wrócić do Owczarny tą samą trasą. Atrakcją opisanego szlaku, chociaż wiem, że nie wszyscy turyści lubią iść w jedną stronę i tą samą drogą wracać, zazwyczaj szuka się jakiejś pętelki, jakiegoś kółeczka, ale tutaj mamy piękne widoki, to raz, trasa jest niemęcząca, to dwa, więc spokojnie można sobie dojść i wrócić po prostu. Atrakcje to widoki, górskie łąki, zarośla kosodrzewiny i widoki we wszystkich kierunkach, które dają już posmak gór wysokich. W niektórych miejscach obejrzymy również większe głazy, a nawet niewielkie grupy skałek. No mankamentem jest tutaj brak ochrony, na przykład przed deszczem. Po drodze znajduje się tylko jeden niewielki kamienny schron ze spadzistym dachem. No i co pewien czas na horyzoncie będzie się pojawiała i znikała wieża telewizyjna na Pradziadzie. Dziękuję Wam bardzo za wspólne wędrowanie i poznawanie dzisiaj. Do usłyszenia. Zapraszam za tydzień.
1: muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7. Mamy niedzielę, 30 dzień sierpnia. Dzisiaj imieniny Małgorzaty, Piotra, Tekli, Feliksa. Świętują także Rebeka, Świetlana, o tak. Dam, Roka, Miron, wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień taksówkarza. Panów na służbie, na wszystkim od niedzielnego poranka. Bardzo dziękujemy i witamy do godziny 8, jak zawsze w Muzycznym Radiu. W każdą niedzielę mamy Muzyczny Radio Relax, czyli jeszcze taka muza, trochę na jawie, trochę już może jeszcze we śnie, tak aby miło się wstawało, odpoczywało, spało, jak to po prostu woli.

Nasz znakomity artysta Madis Oxygen 8 w jego specjalnym remiksie. Madis w trasie koncertowej w czterech największych miastach Polski tej jesieni wystąpi w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. Także chętni fani, polecam sprawdzenie, kiedy na przykład będzie koncert we Wrocławiu. Muzyczny Radio Relax. 12 minut po siódmej i ostatnia niedziela sierpnia, koniec wakacji.

0: Kaśka Sochacka, Madison w Muzycznym Radiu w niedzielę 30 sierpnia.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Lato jeszcze trwa, jak już mówiłem, wakacje oczywiście kończą się i dzisiaj praktycznie dla wielu jeden z ostatnich dni tegorocznej kanikuły, ale odpoczywają jeszcze na przykład studenci i nie tylko. To sprawdźmy prognozę pogody na dzisiaj. Poranek, zachmurzenie umiarkowane i lokalnie nawet duże, ale pojawiają się przejaśnienia, ale później w ciągu dnia tych chmur będzie coraz mniej, a więcej nawet słońca. Pomimo tego, że w tej chwili rześko jest w kotlinach górskich, czyli 16-18 stopni Celsjusza, to później te temperatury będą zdecydowanie wyższe, bo 25-27 stopni Celsjusza. Czyli jeszcze troszkę, poczekajmy i na pewno będzie cieplej. A niektórym w ogóle taka aura o poranku nie przeszkadza, że jest miło, rześko i spokojnie uprawiają przeróżne poranne aktywności, czyli albo spacer z pieskiem, albo bieganie, albo wyjazd na jakiś targ, na jakąś giełdę. Tutaj opcji jest bardzo dużo. Lub szykowanie się do niedzielnej wycieczki. To udanego wszystkim dnia. Muzyczny relaks o poranku w każdą niedzielę. Między 7 a 8, 21 minut.

Tak pięknie kończy się Rialto Monday Morning, 5:19, no to godzina jeszcze przed nami w poniedziałek, ale w niedzielę już zdecydowanie później. Punktualnie 7:30 w muzycznym radiu. Ten sen to dla tych wszystkich, którzy jeszcze w objęciach Morfeusza. Gramy inaczej niż zwykle, zazwyczaj właśnie w niedzielne poranki do godziny 8:00 muzyczny relaks, czy też radio relaks, jak to woli. Budzimy się spokojnie, by zacząć wspaniale, mam nadzieję, dzisiejszą niedzielę.

0: Muzyczne Radio. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda w górach. A pogoda w górach pojawi się na pewno w szczegółowych informacjach od ratownika dyżurnego stacji GOPR w Jeleniej Górze, ale jeżeli już wywołany temat, no to na Śnieżce już wam mówię, że w tej chwili temperatura 9 stopni Celsjusza. Chmury niestety, bardzo słaba widzialność, dopiero w niższych partiach się poprawia. Południowo-zachodni wiatr wieje z prędkością średnią 25 km na godzinę, ale w porywach to już 60 km na godzinę i to jest już wiatr no, mocno odczuwalny.
0: Pogoda.
1: A na nizinach zachmurzenie umiarkowane i duże chwilami przejaśnienia także i rozpogodzenia. W ciągu dnia będzie ich zdecydowanie więcej i sporo chwil ze słońcem. Temperatury w tej chwili bardzo wyrównane. Najcieplejszym miejscem na Dolnym Śląsku Legnica, okolice i na północy naszego regionu w okolicach 18 stopni Celsjusza. A w Kotlinach Górskich 14-15, co ciekawe we Wrocławiu także bardzo podobno wskazania. Dzisiaj temperatury maksymalne 25-27 stopni Celsjusza. Wracamy do wyjątkowej niedzielnej muzyki.
2: Muzyczne Radio. Relaks. Muzyka, która od

0: 14 minut dzieli nas od godziny 8, 30 sierpnia, niedziela.
1: Kalendarium regionu.
0: No to teraz mały wehikuł czasu. Przenosimy się w okolice różnych dat wokół 30 sierpnia, ale sprzed wielu, wielu również setek lat i dekad. Zaczniemy od 28 sierpnia w roku 1813. Wycofujące się oddziały napoleońskie zostały zaskoczone przez wojska pruskie w trakcie przekraczania Bobru w okolicach Płakowic koło Lwówka Śląskiego. Blisko 2000 napoleońskich żołnierzy utopiło się w trakcie tej przeprawy, tylko 40 udało się przedostać na drugi brzeg. Rok 1913 i ten sam dzień zakończono pracę nad budową wiaduktu kolejowego przebiegającego po linii dawnych murów miejskich Strzegomia. Długość kamiennego wiaduktu wynosi 690 metrów. I 28 sierpnia, rok 1920. Około godziny 14 wystartował automobilowy wyścig górski na trasie Szklarska Poręba Jakuszyce. W wyścigu wzięło udział 29 samochodów i 75 motocykli. Wygrał niejaki Pozler jadący samochodem Bugatti wyposażonym w dwulitrowy silnik. Zwycięzca osiągnął czas 4 minut 18 sekund, to całkiem nieźle. 29 sierpnia, rok 1428, oddział czeskich husytów oblega i zdobywa zamek Bolków. Rok 1526, w bitwie z Turkami pod Mohaczem ginie król Czech i Węgier, również władca Śląska Ludwik II Jagiellończyk. Na polu bitwy ciało króla odnalazł rycerz Ulrich von Zettlitz z zamku Nowy Dwór koło Wałbrzycha. Śląsk po śmierci króla przechodzi we władanie Habsburgów i to jest bardzo duża zmiana, skutkująca wieloma później wydarzeniami różnymi historycznymi.
1: Kalendarium regionu.
0: I jeszcze 29 sierpnia, rok 1949. Związek Radziecki dokonuje pierwszej udanej próby nuklearnej. Materiał promieniotwórczy w znacznym stopniu pochodził z Dolnego Śląska. Uran dla Rosjan wydobywano, czy Rosjanie nawet wydobywali, między innymi dzięki pracy polskich górników, robotników, i uran wydobywano w Kowarach, Radoniowie, Miedziance oraz Kletnie w masywie Śnieżnika. Z tych złóż w latach 50. XX wieku uzyskano 720 ton rudy uranowej. 30 sierpnia, czyli dzisiejszy dzień, rok 1655. Dwie kobiety mieszkanki Szklarskiej Poręby zapłaciły karę finansową na rzecz parafii w Sobieszowie za nieprzestrzeganie 6 przekazań dotyczących cudzołożenia. I dobrze, że tylko tak to się skończyło. Rok 1697, czyli pozostajemy w XVII wieku, Krzysztof Szafgotz, hrabia, jako pierwszy w historii turysta, został wniesiony w lektyce na szczyt Śnieżki podobno. Przez kilkaset lat ten rodzaj turystyki górskiej był w Karkonoszach bardzo popularny. No to jeszcze może data jutrzejsza. Rok 1675, 31 sierpnia. W historii regionu bardzo znacząca data. W wyniku uderzenia pioruna w wieżę zamku Chojnik wybucha pożar. Trwał on 2 godziny. Zamek został zniszczony, spustoszony po pożarze. Opuszczony i nigdy później już nie zasiedlony, jest trwałą romantyczną ruiną, którą możemy zwiedzać. No to tyle. Kalendarium regionu u nas pojawia się w weekendy i w sobotę i w niedzielę. W niedzielę około godziny kwadrans przed 8. Wracamy do jeszcze wyjątkowej muzyki u nas. Duet Robbie Williams, Nicole Kidman, muzyczny Radio Relax do godziny 8.

Nie wiem jak wy, ale ja bardzo ten godzinny nasz poranny program w niedzielę między godziną 7 a 8, kiedy budzimy się leniwie, bardzo, bardzo lubię. Robert Palmer, Mercy Mercy Me, I Want You, do godziny 8. Dawno nie było, pamiętacie ten numer? Good Band. Jak żyć?

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
2: Ceny maksymalne paliw tylko do jutra włącznie. Na drogach tymczasem spory ruch, trwają powroty z wakacji. Za chwilę też co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny Paliwa Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł. 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
3: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
2: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
4: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
5: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia wobec Radosława P. użyć.
4: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
6: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
2: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
2: Hi guys, this is Brocketer and you are listening to Zuchne Radio.
3: Burak Yeter, jego numer Happy. Mam nadzieję, że ten dzień będzie szczęśliwy i radosny. Z wiadomości wszystko wiemy, no skąd. Robocza, handlowa niedziela. Jesteśmy z wszystkimi pracownikami handlu. Trzymajcie się, kochani. Oby jak najszybciej do końca roboty. A my powolutku kończymy wakacje, a zaczynamy nasz przedpołudniowy program. 7:08.

0: Niedziela, 30 dzień sierpnia, 21 minut po godzinie 8.
1: Pogoda w górach.
0: Przenosimy się do stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Stacja centralna GOPR Karkonoskiej GOPR, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W dniu dzisiejszym w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 9 do 12 stopni. Na szczycie Śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 9 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, czyli przepiękna, z dużym zachmurzeniem. I ciśnienie atmosferyczne 837,9 hektopaskali i spada w dół. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 17 stopni, wieje wiatr południowo-zachodni 1 metr na sekundę. Widzialność bardzo dobra i duże zachmurzenie. W Szklarskiej Porębie mamy 18 stopni. Tam także wieje południowo-zachodni wiatr umiarkowany z bardzo dobrą widzialnością i też z pełnym zachmurzeniem. W Świeradowie Zdroju mamy 17 stopni. Tam jest bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i z pełnym zachmurzeniem. Szlaki po nocy mogą być jeszcze mokre, śliskie, także dla tych, którzy wybierają się wcześniej rano w góry, przestroga, proszę uważać na szlakach, szczególnie w tych miejscach zacienionych. Wybierając się w góry, gorąca prośba przed wyjściem, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy również i życzymy wszystkim turystom fajnego, jednego z ostatnich dni wakacji, spędzonego także w Karkonoszach i w całych Sudetach.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: 8.30, niedziela. Wiem, że wielu naszych słuchaczy czeka na ten program. Ja również. A więc już startujemy.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
5: Krzysztof Wojdas, dzień dobry. W poprzednim programie mogliście usłyszeć kulisy rozpoczęcia jednej z najgłośniejszych w ostatnich latach akcji eksploracyjnych, która wydarzyła się na Dolnym Śląsku. Poprzednim razem usłyszeliście moją rozmowę z Tomaszem Bernackim ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc oraz Urzędu Miasta w Lubaniu. Analizując miejskie archiwalia, natrafił on na tajemniczy dokument. Był to plan podziemnego obiektu, który miał znajdować się w Lubaniu. Wcześniej pojawiały się informacje, że dokładnie pod Kamienną Górą, czyli wzgórzem z parkiem w Lubaniu, może znajdować się taki obiekt. Do samego planu nikt jednak wcześniej oficjalnie nie dotarł. To odkrycie zapoczątkowało szeroko zakrojone prace badawcze, a następnie prace górnicze, których celem było dotarcie do obiektu. Jego istnienie zostało wcześniej potwierdzone wykonanymi odwiertami. W tym programie kontynuuję ten temat. Oprócz dalszej rozmowy z Tomaszem Bernackim poprosiłem o wspomnienia z tamtych lat także Łukasza Orlickiego z magazynu Odkrywca, który brał udział w pierwszych etapach badań mających na celu potwierdzenie istnienia tego podziemnego obiektu. Z kolei w drugiej części programu usłyszycie relację osoby, która jako jedna z pierwszych weszła do tych podziemi. To Radosław Mazur, dziś emerytowany saper, który wówczas pełnił funkcję dowódcy patrolu saperskiego z Bolesławca. To właśnie jego grupa jako pierwsza musiała wejść do obiektu i sprawdzić go pod kątem ewentualnej obecności materiałów wybuchowych. Zatem na początek oddaję głos Tomaszowi Bernackiemu, który kontynuuje opowieść rozpoczętą w poprzednim programie.
6: W kolejnych latach próbowaliśmy jeszcze metodą odkrywkową wejść do sztolni numer 2, która znajduje się po przeciwnej stronie góry. Niestety prace na długości około 30-40 metrów metodą odkrywkową się nie powiodły. Oczywiście znaleźliśmy tam ślady obudów górniczych, znaleźliśmy przewody instalacji elektrycznych, znaleźliśmy nienaruszone szyny, po których wózkami wydobywano urobek z wewnątrz sztolni. Niestety długość zawału była dosyć znaczna i materiał był mało stabilny i lasty. Gdyż od tej strony góry mamy zupełnie jak gdyby inne skały na początku, przez kilkadziesiąt metrów mamy takie iły trzeciorzędowe, morskie iły. W niektórych miejscach one są przeławicone płatkami węgli brunatnej. Dopiero za nimi zaczynają się bazalty i do tych bazaltów nie udało nam się dotrzeć. Próbowaliśmy też od czwartego wejścia, od właśnie wspomnianego już wyrobiska dawnego kamieniołomu, też prowadzić prace odkrywkowe do jednego z planowanego tunelu. Też nam się nie udało dostać. W związku z tym ponownie wróciliśmy do badań u podstaw, czyli odwiertów. Temat był dużo trudniejszy, dlatego że o ile od wspomnianej wcześniej sztolni ucieczkowej mieliśmy 10 do 15 metrów odwiertów, natomiast tutaj mieliśmy już szczyt wzniesienia Kamiennej Góry, gdzie odwierty już wynosiły głębokość 20 parę metrów. I tutaj miesięcznik Odkrywca też nam pomógł, dlatego że tutaj akurat pracę prowadziliśmy też dalej wspólnie i firma, która prowadziła głębokie odwierty, tak naprawdę najbardziej chyba nowoczesna, z nowoczesnym sprzętem na Dolnym Śląsku, być może w Polsce, nam pomogła i te odwierty, oczywiście nałożyliśmy tą mapę na stan dzisiejszy. Geodeta spróbował nam zlokalizować punkty kluczowe, gdzie chcieliśmy wykonać badania, czyli na węzłach, gdzie przecinają się poszczególne tunele, i próbowaliśmy takich 4 czy 5 odwiertów wykonać i o dziwo 3 trafiliśmy. 20 paru metrów, prawie 30 metrów głębokość tamtych sztolni wynosiła. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, czy sztolnia była wykonana zgodnie z projektem, dlatego że w takich sytuacjach często na etapie prac budowlanych budowniczowie muszą podejmować decyzję o na przykład zmianie kierunku czy przesunięciu parę metrów w tą bądź w tą, ponieważ w trakcie prac mogą mieć miejsce różnego rodzaju zawały, czy jakieś pustki, czy osłabienie skał, gdzie byłoby to niekorzystne dla trwałości sztolni i takie decyzje są podejmowane.
5: A jeszcze więcej szczegółów na temat badań mających na celu potwierdzenie istnienia tych podziemi po przerwie opowie Łukasz Orlicki z magazynu Odkrywca.

0: Reklama. W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
3: Pierwszy materiał, który tak naprawdę pojawił się w naszym ogólnopolskim magazynie w Odkrywcy, to były wczesne lata, to był 2011 rok, chyba nawet wcześniej były pierwsze artykuły, które publikował jeszcze Janusz Skowroński, a później Tomasz Bernacki zwrócił uwagę w archiwum na pewien plan, taki szkic wykonany na kalce technicznej, który pokazywał właśnie podziemia tego schronu pod Górą Kamienną w Lubaniu. I o tym schronie było mnóstwo już różnego rodzaju relacji, o których pisał wcześniej Janusz Skowroński w Odkrywcy. Były opowieści, że tam wchodzono po wojnie, no ale z tymi opowieściami zawsze było to, że jak zawsze z takimi opowieściami, że nigdy do końca nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest legendą. A tu mieliśmy po raz pierwszy dowód, po prostu szkic planu tego schronu, imponujących rozmiarów, który miał aż 4 wejścia. My jako Odkrywca pojawiliśmy się w tej historii w momencie, kiedy ten plan po prostu został ujawniony na naszych łamach. Dosyć szybko zaczęliśmy rozmawiać z Tomaszem Bernackim. Ja konkretnie pojechałem, rozmawialiśmy z Tomaszem Bernackim i w ogóle z całym Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc, gdzie doszliśmy do wniosku, że no warto by było po prostu sprawdzić, jak tak naprawdę z tymi podziemiami wygląda. No i ta pierwsza analiza, którą wykonywaliśmy w terenie, to ja wspominałem, że tam do środka wiodły 4 wejścia, to były takie 2 główne, tutaj od strony obecnego placu zabaw, jedno boczne od tego takiego kamieniołomu, oczka wodnego, jedno zapasowe, zupełnie z drugiej strony. I to zapasowe to był taki bardzo długi korytarz, którym prawie 300 metrów według tego planu miał. I zaczęliśmy sprawdzać te wejścia. No i się okazało, no właściwie od samego początku, że te wejścia główne są po prostu no, zawalone tak bardzo mocno, że trudno je będzie odkopać w takiej, no powiedzmy, szybkiej i w miarę niskokosztowej akcji. Georadar, który tam wprowadzaliśmy, no okazało się, że ma do pokonania naprawdę dużą tutaj zwyżkę gruntu i to też uniemożliwiało uzyskanie jakichkolwiek miarodajnych wyników. I tak naprawdę skoncentrowaliśmy się wtedy na tym wyjściu zapasowym. Tam była dużo prostsza sprawa, do prześwietlenia było, o ile pamiętam, z 8-7 metrów gruntu. Wzięliśmy nasz georadar odkrywcowy, obsługiwany przez doktora Wiesława Nawrockiego i rozpoczęliśmy te badania. No i ostatecznie udało się ustalić, że coś tam jest. Potem wykonaliśmy odwiert, tutaj wspólnie ze stowarzyszeniem, z Tomaszem Bernackim. No i do tego odwiertu wprowadziliśmy do środka kamerę, na której ujrzeliśmy wnętrze sztolni. Co ciekawe, tą kamerę można zobaczyć w naszym Muzeum Tajemnic i Eksploracji, które wkrótce będzie otwarte, jego siedziba będzie otwarta w Krzeszowie. I w sztolni okazało się, że coś jest. Znaczy ta sztolnia nie jest oczywiście obmurowana, nie jest obetonowana, tak jak powinien być ten schron, jest surowo wykuta, ale nie było widać jej po pierwsze końca, po drugie było widać, że coś tam na tym dnie się znajduje, jakieś tajemnicze przedmioty. I wtedy w tym bodajże 2012 roku po prostu przeprowadziliśmy akcję wejścia do tej sztolni, odsłoniliśmy jej wejście koparką, no i wspólnie tutaj ze stowarzyszeniem na tą potrzebę w ogóle przygotowywaliśmy specjalną procedurę wejścia, no bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, z jakimi warunkami się zetkniemy. To mógł być obiekt, do którego któraś pierwszy ktoś wejdzie od czasów II wojny światowej. Tak naprawdę nie ma do końca takich procedur oficjalnie. No my sami je pisaliśmy wtedy. Chodziło o to, w jaki sposób tam wejdziemy, w jakim sprzętem, jak wyposażeni, w ile osób, jak będziemy to dokumentować, jakimi kamerami, jakie zdjęcia, kto będzie za co odpowiedzialny. Cała procedura, no okazało się, że ta sztolnia jest nieukończona. Nie można było się dostać nią do wnętrza tego schronu. Kończyła się po 40 metrach, ale w środku znajdował się taki duży wagonik, taka koleba górnicza. Znajdował się różnego rodzaju tam asortyment do prac, przewody, te koleby górnicze, fragmenty właśnie szyn. No ale niestety wiedzieliśmy, że do tego środka schronu tędy się nie dostaniemy. Pytanie cały czas brzmiało, czy ten schron w tej centralnej części rzeczywiście został wybudowany. Czy po prostu tak jak tutaj był kawałek sztolni tylko wykuty i nic więcej w środku nie było. Musieliśmy przerzucić te swoje siły na drugi koniec, tam od strony obecnego placu zabaw.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Przygotowaliśmy się do serii odwiertów. Zaczęliśmy kiedyś jeszcze z firmą Margo, później wynajęliśmy jeszcze raz te wiertnice. Tu odkrywca to jakby opłacał te pierwsze wiertnice. Później udało się to wszystko wspólnie z miastem Lubań zorganizować i oczywiście ciągle ze Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc. Czyli wykonaliśmy dwie serie odwiertów, jedne wcześniej, a drugie w 2018 roku. Te tak naprawdę kluczowe. Dlaczego? Bo było ich kilka i udało się, no to był taki trochę strzał, bo robiliśmy to wszystko na bazie tak naprawdę tego szkicu planu niemieckiego, który został nałożony na plan geodezyjny Kamiennej Góry w Lubaniu. To koordynował wszystko Tomasz Bernacki i kiedy wspólnie wybraliśmy już to miejsce odwiertów, no okazało się, że wybraliśmy całkiem trafnie, bo z tych 5 czy 6 odwiertów udało nam się trafić 3 w tą sztolnię, z czego jeden był bardzo kluczowy, sztolnie. Jeden był bardzo kluczowy, bo okazało się, że trafił w środek po prostu jednej z tych sztolni wejściowych. Wpuściliśmy do środka tą kamerę, o której wspominałem, no i okazało się, że po prostu widać, jest to normalnie wykuta, potężna sztolnia. Ona była zalana wtedy wodą, ale było widać, że coś z tej wody wystaje, jakieś przedmioty z jednej i z drugiej strony. Postanowiliśmy wtedy w ogóle wykonać taki no, dosyć nietypową sprawę, dlatego że przez ten odwiert, której średnicy było około 10 cm, postanowiliśmy przez te kilkanaście metrów wpuścić, przez tą rurę jakby wiodącą do tych sztolni, wpuścić pojazd sterowany. Specjalnie go tu zlecaliśmy, jego konstrukcję. Nasza współpracująca z nami firma Graal Marine to jeszcze robiła, tacy robotycy z firmy TME. Udało się skonstruować taki niewielki pojazd podwodny, który przez tą rurę o średnicy 10 cm został opuszczony na dół i tam po prostu zaczął pływać. Mogliśmy zobaczyć, że no jest to z pewnością ten obiekt, ten schron, on jest wybudowany, istnieje, ale no zasięg tego naszego pojazdu nie był w stanie nam powiedzieć, czy po prostu zostało to ukończone w całości. No i to, że jak było to zalane, no nie nurkowaliśmy już w tym wszystkim, więc co jest tak naprawdę tam na dnie. I w tym momencie ta nasza praca przy tym projekcie no, została wstrzymana, bo wiadomo było, żeby dostać się do środka potrzebowaliśmy dużych sum pieniędzy, bo to już były normalne prace górnicze, które należało wykonać przy ich wejściach. To nie można było sobie koparką tak odkopać troszeczkę i po prostu sprawdzić. Tam się to wszystko obsypywało, to była gliniasta i lasta ziemia, to trzeba było obudowywać i te kilkanaście metrów przejść po prostu do środka, no podobnie jak kiedyś wykonywaliśmy takie prace na Gontowej w Górach Sowich. Rozwiązania tej sprawy doczekaliśmy się dopiero, kiedy tutaj z ramienia Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc załatwiono te pieniądze i rozpoczęto te prace już czysto górnicze, aby wejść do środka.
2: Tak, tamten etap badań wspomina Łukasz Orlicki z magazynu Odkrywca. Od tego momentu Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc rozpoczęło organizację jednej z najbardziej wyjątkowych akcji eksploracyjnych ostatniej dekady na Dolnym Śląsku. Udało się zgromadzić niezbędne środki i rozpocząć profesjonalne prace górnicze, których celem było dotarcie do podziemnego obiektu. Zbliżał się moment, w którym człowiek miał wejść do przestrzeni niedostępnej od końca II wojny światowej. Wszyscy zastanawiali się, jak wygląda obiekt w miejscach, których nie udało się zobaczyć za pomocą kamer opuszczonych przez wykonane wcześniej odwierty. Co dokładnie znajdowało się w środku? Co zobaczyli ci, którzy weszli tam jako pierwsi? Jednym z nich był ówczesny dowódca Bolesławieckiego Patrolu Saperskiego, Radosław Mazur, którego usłyszycie zaraz po przerwie.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Wrażenia były bardzo ciekawe. W kolejnych latach również wchodziłem do podziemi w Lubaniu i za każdym razem jak tam wchodzę, to włosy mi się jeżą na głowie. Jest ta atmosfera, która tam panuje. Nie wiem, być może przez ten czarny bazalt, że nic tam nie widać przy zwykłej latarce, tam nawet nie ma po co wchodzić. Trzeba doświecić teren bardzo dobrze, żeby można było wykonywać jakieś prace. Także te odczucia i te wrażenie jest no, takie dosyć dziwne i niespotykane. Wchodziłem do różnych podziemi, sztolni na Dolnym Śląsku i nie tylko, ale tutaj w Lubaniu to jest to tak troszeczkę no, inne odczucie jak normalnie. Normalnie patrol saperski jest uruchomiony do akcji, jeżeli już jest niewybuch znaleziony. I tutaj padło zapytanie ze strony i stowarzyszenia, ale też Urzędu Miasta, czy patrol saperski może sprawdzić taki obiekt. No, odpowiedź nasza była taka, że dopiero jak coś będzie znalezione. Po czym my przeprowadziliśmy dla całej ekipy i górników i ludzi ze stowarzyszenia, którzy tam robili przekop, przeprowadziliśmy szczegółowy instruktaż, tak zwaną prelekcję o niewybuchach, bo patrol oprócz usuwania niewybuchów także zajmuje się profilaktyką i rozmowami na temat ostrzeżeń o różnych zagrożeniach wybuchowych. I dużo rzeczy tam już tym górnikom żeśmy przedstawili, na co można, czego można się spodziewać w tych podziemiach ze strony amunicji czy tam materiałów wybuchowych. No i w momencie, kiedy górnicy się przebili do środka, zostały ujawnione przez nich przewody minerskie, saperskie, przewody elektryczne i dopiero wtedy patrol saperski został uruchomiony i my tam przyjechaliśmy na miejsce. No, nasze działania wyglądały tak, że praktycznie ze względu też na zagrożenie, samą strukturę tej obudowy, która tam była pozostawiona, sprawdzaliśmy

0: my jako saperzy do akcji i można powiedzieć, że to nam zajęło przy pierwszym wejściu aż 2 dni. Praktycznie całe 2 dni od rana do wieczora.
1: To nie koniec relacji sapera Radosława Mazura. Będziemy ją kontynuować w przyszłym tygodniu. Nie kończymy również tematu lubańskich podziemi, ponieważ o tym obiekcie niedawno ponownie zrobiło się głośno za sprawą ambitnych planów udostępnienia go do celów turystycznych oraz jako schronu. Przypominam, że już 5 września widzimy się w Chełmsku Śląskim na Sudeckim Festiwalu Historycznym Kroniki Odkrywców, którego patronem medialnym jest Muzyczne Radio. To spokojne wydarzenie, którego główną częścią jest cykl prelekcji badaczy, regionalistów i dziennikarzy. Tematem przewodnim festiwalu są tajemnice naszego regionu. W programie znalazł się również spacer historyczny po Chełmsku Śląskim, który poprowadzą dla Was osobiście. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym programie. Wszystkie archiwalne nagrania tego programu znajdziecie na stronie internetowej Muzycznego Radia. Życzę Wam dobrego dnia. Do usłyszenia, Krzysztof Wojtas.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Reklama.
3: Odkryj pełny smaku kolekcje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowie kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
4: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
5: Po reklamie. Muzyczna.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
2: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu Techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Zurychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na

0: lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
1: Tu mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
0: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
3: Dzień dobry wszystkim wstającym, nieco później w niedzielę, ale niektórzy pewnie jeszcze sobie tam smacznie drzemią. Bardzo dobrze, 3 minuty po 9. Dzień dobry, 30 dzień sierpnia.

0: Co ty taki zakręcony?
1: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
0: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj!
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
1: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
0: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Por reclamar.

Weekendowe wydanie programu Best of Muzycznego Radia. Wasze i nasze propozycje przez kilka najbliższych godzin. Godzina 9.11, niedziela, 30 dzień sierpnia. Niektórzy jeszcze odpoczywają, inni niestety do roboty. Wiele takich osób jest, które niestety nie mogą sobie dzisiaj odpocząć. To jesteśmy też razem z wami. W bestowym graniu Marcin Sujka niedługo. Przypomnijmy też znakomite Legends od Sacred Spirit, Tom Gregory. O, dawno nie było. Pani Monika z Strzegomia zamówiła sobie utwór Summer of Love na koniec wakacji od Sally Oldfield. To już wkrótce.

Nie ma nic wspólnego z Mike'em Oldfieldem, ale niedaleko pada, jeżeli mówimy o nazwisku, jabłko od jabłoni. Sally Oldfield, Summer of Love, popularna w latach 80., 90., urodzona w Irlandii, angielska wokalistka. Summer of Love, Summer of Rain, nieprzemakalni teraz i prognoza pogody. Bestowe granie. Sztywny Palazzi to propozycja Jakuba z Legnicy.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Pogoda.
4: Jak już mówiłem i zapowiadali synoptycy, powolutku chmur ubywa nad Dolnym Śląskiem. Od zachodu strefa dużych rozpogodzeń i dzień szykuje się raczej bardzo ładny, słoneczny, ciepły. Nie będzie upału, 25-27 stopni, no to temperatury jednak wysokie, sprzyjające aktywności, żadnych burz w zapowiedziach, ani opadów deszczu, czyli miło i sympatycznie. Najbliższe dni też dość słoneczne. Na początek września, ale temperatury będą niższe, choć dla wielu to fantastyczne wskazania w okolicach 20 stopni Celsjusza maksymalnie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne Radio Lato w handlową, roboczą niedzielę 30 sierpnia. Jutro ostatni dzień miesiąca i już wrzesień. Kiedy to zleciało? Wakacja no Domini 2.6 praktycznie za nami, ale jeszcze trwa lato. No a propos, to ja tak spróbuję szybko sprawdzić, do kiedy to lato jeszcze będzie trwać. To za moment wam.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Olivia Stone, bye bye, nie, żegnamy się, absolutnie nie, dalej dla was gramy.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Krystian z miejscowości, która nazywa się Pobiedna, prosi o przypomnienie Salt and Pepa z lat 90. Let's Talk About Sex. To był hit.
2: Cinderella cut it up one time.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Nowe doniesienia po strzelaninie na festiwalu techno w Szwajcarii. Iga Świątek o swojej formie przed ruszającym dziś US Open. A na koniec o oscypku. Górale chcą, by turyści zmienili myślenie o tym serze. Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
5: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
6: Skoli mnie przyciąga?
5: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
4: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
7: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
4: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
8: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

A tak się wszystko ułożyło, że teraz zostaniemy przez chwilę jeszcze w latach 90. Inner Circle Games People Play letnio. Teraz od nas propozycja w ramach weekendowego Best of muzycznego radia Savage Garden, The Animal Song, a później już Sandra, znaczy nie wykonawczyni, tylko Sandra z pod Wałbrzycha z prośbą o pozdrowienie dla Waldemara i przypomnienie Secret Service Flash in the Night. I ten numer już zabrzmi wkrótce. Lata 90. i trzy różne style muzyczne. 21 minut po 10:00, niedziela.

0: No właśnie, nie dawajmy nikomu w kość. Kuba i Kuba, 10:30. Za chwilę prognoza pogody i wracamy do muzy.
1: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
6: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Pogoda.
7: Wczesnym rankiem, a wiem to, bo wstawałem przed godziną szóstą, było zdecydowanie więcej chmur na Dolnym Śląsku. Ta strefa zachmurzenia przesuwa się, odsuwa na wschód. No i przed nami ładny, pogodny, ciepły dzień, zachmurzenie już w tej chwili możemy powiedzieć małe i tylko lokalnie umiarkowane. Temperatury maksymalne 26-27 stopni, to niektórym będzie nawet lekko za gorąco. Jutro nieco chłodniej. Temperatury dzisiaj wysokie, jutro też, ale gdzieś tylko 2-3 stopnie mniej. W nocy zimno, o to chciałem powiedzieć. Temperatury w Kotlinach Górskich już w tej chwili 8-10 stopni Celsjusza. I podobnie będzie w nocy z niedzieli na poniedziałek.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
6: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A my lubimy bardzo ten świeżutki numer. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G. Teolivido, la la la. Oczywiście musi być przy takich hiszpańskojęzycznych numerach. Za 18 minut, 11.

0: muzycznym radiu.
1: Adriano, nasz stały słuchacz, pedałuje gdzieś tam po terenie Kotliny Jeleniogórskiej w poszukiwaniu pięknych widoków. Zresztą nie trzeba ich tak bardzo szukać, bo one na wyciągnięcie ręki dzisiaj. Cudowny dzień na rowerowe wycieczki, tylko drodzy kochani rowerzyści, uważajcie na siebie i na innych użytkowników dróg i bądźcie wyrozumiali wobec kierowców i kierowcy w drugą stronę, vice versa. Adrian prosi o France Gall, Ella, Ella, u nas to właśnie tak brzmi płasko, to znaczy tak Ela, Ela, tak. A to nie o to chodzi. Nie wiem, czy dobrze wypowiem tu ten tytuł po francusku. Ela, Ela to jest utwór napisany w hołdzie znakomitej amerykańskiej wokalistki jazzowej Ellie Fitzgerald, a także protestem przeciwko rasizmowi. I oznacza Ella, ona.

0: Wielki przebój francuskiej artystki France Gall. Utwór pochodzi z 1987 roku z płyty Babacar, zresztą ten tytułowy utwór z tego albumu też był sporym przebojem. To jest najlepszy przykład na to, jak się nie zna języka, to łatwo jest tylko patrzeć na strefę muzyczną danego nagrania. Nam się podoba, fajny popowy kawałek z tym swojsko brzmiącym Ela. Ela, często numer zamawiany dla pań Elżbieta. Tu chodzi w tekście o naprawdę poważne rzeczy.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Czyli o dumę. Ella Fitzgerald, walcząca o prawa Afroamerykanów i kobiet w Stanach Zjednoczonych. No i to jest właśnie na jej cześć ten utwór. Teraz na waszą cześć, udanego dnia, wszystkiego dobrego. Korzystajmy z ostatnich chwil wakacji. Best of Muzycznego Radia trwa dalej. Od nas dla was Sheryl Crow, Sweet Child O' Mine, jej wersja wielkiego hitu Guns N' Roses. Co ciekawe, utwór cieszył się też sporą popularnością, zresztą jest to inna zupełnie, ale bardzo dobra wersja tego nagrania z lat 90. Później jeszcze Goja, przepraszam, i wybije 11. Arek Włodarski, do usłyszenia. Dziękuję Państwu za ostatnie poranne przedpołudnie.

0: reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 11.
0: Czas na wiadomości.
3: Islandia mówi nie odmrożeniu rozmów o członkostwie w Unii. Poznań i okolice opanowali Ironmani, są utrudnienia. Dermatolodzy apelują, po wakacjach zbadajcie skórę. Miriam Lipińska. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To na razie wciąż wyniki nieoficjalne, ale po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów. Trwają powroty z wakacji, tymczasem kierowców w Poznaniu i okolicach czekają spore utrudnienia, także na autostradzie A2. Trwają właśnie międzynarodowe zawody triatlonowe Ironman. W Poznaniu, gdzie zaplanowano półmaraton, zamknięta została część ulic, są objazdy i zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Natomiast 90-kilometrowa trasa rowerowa, którą wcześniej mają do pokonania uczestnicy, biegnie na zachód od Poznania. Utrudnień należy spodziewać się na autostradzie A2 i drogach wojewódzkich. Po wakacjach obowiązkowym kierunkiem powinien być gabinet dermatologa. Lekarze apelują, by szczególnie po egzotycznych wyjazdach skontrolować skórę pod kątem czerniaka. Zwłaszcza jeśli oprócz kąpieli w morzu czy basenie zażywaliśmy intensywnych kąpieli słonecznych. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
4: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
3: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie, jest w większości przypadków wyleczalny. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, które od nowego roku szkolnego trafi do rybnickich szkolnych bibliotek. Publikacja ma zachęcić dzieci do odłożenia telefonów i poznania śląskiej gotki, kultury oraz historii, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
5: Jest to wszystko kolorowe, ma ciekawić, ma pobudzić wyobraźnia tych dzieciak. My to mamy wyrychtowane na 4 klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
3: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w 4 klasie szkoły podstawowej.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
4: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
3: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Lato 2015, no tak, jakby to było jeszcze wczoraj.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A po weekendzie niestety będzie trzeba ruszyć nasz nieżywy powakacyjny schab, no bo to ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. 2 miesiące wakacji minęły jak z bicza strzelił, we wtorek startuje meteorologiczna jesień, ale dobrze też się składa, bo słyszymy się oczywiście w niedzielnym Best of Muzycznego Radia. Patryk Łosica, dzień dobry, a w tym paśmie spełniają się wasze muzyczne życzenia, także jeśli macie jakiś utwór, który zawsze pozwala wam wrócić do lata, albo może jakieś tegoroczne odkrycie, które cały czas chodzi wam po głowach, to koniecznie podzielcie się nim z resztą słuchaczy, bo trzeba przeciągnąć te wakacje tyle, ile tylko się da. No i czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio pod telefonem 757-646-646, w naszej aplikacji mobilnej, gdzie możecie nagrać wiadomość głosową, i czwarta opcja, skrzynka e-mail, emisja@muzyczneradio.pl. No a teraz z racji pory czas sięgnąć po naszą dzisiejszą piosenkę dnia, a odwiedzać nas będą DJ Remo, Seekless i Shiver.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Please don't go. Coś, co może powtarzać się w głowach wielu słuchaczy, szczególnie dziś, 30 dnia sierpnia. No ale nie ma litości, to było No Mercy. Czasu zatrzymać się niestety nie da. A teraz propozycja od naszego słuchacza Eryka z Wolborza. Bardzo dziękujemy za telefon. Eryk pozdrawia swoich sąsiadów i przyjaciela Krzyśka, no i zbiera się właśnie do pracy. I poprosił coś z repertuaru Guns N' Roses, aby łatwiej się było zebrać. Posłuchajmy więc.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
0: Po reklamie.
1: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: King Carousel i Olivia Holy Father.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No, porcja muzyki Afrobeat przy okazji niedzielnego przedpołudnia jest obowiązkowa, no a dziś także przedostatni dzień wakacji meteorologicznego lata. I tak się złożyło, że nasz słuchacz Daniel właśnie dziś ma urodziny i to nie byle jakie, bo okrągłe 50. Od Artura Zwierzy i przyjaciół całego Muzycznego Radia także przesyłamy ci najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. No a tak naprawdę, jak twierdzi wielu, prawdziwe życie dopiero rozpoczyna się po 50. No i oczywiście musi być urodzinowy utwór, a przed nami Digi Digi.

0: reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Lara w Saint-Tropez, no i Army of Lovers.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I od razu pojawia się pytanie, co można robić na plaży. No oczywiście leżeć i się smażyć, ale można też ten czas spędzić aktywnie odpoczywając, przykładowo grając w piłkę albo ćwicząc. No i tak naprawdę w wielu przypadkach wcale nie musi być to plaża w Saint-Tropez, wystarczy odpowiednia muzyka i domowe zacisze. Tak jak w przypadku naszej słuchaczki Iwony, która pozdrawia wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia, swoich przyjaciół, no i właśnie dziś rozpoczyna urlop, ćwicząc w domu, no i słuchając Muzycznego Radia. Droga Iwono, niech kalorie płoną tak jak głośniki. Dziękujemy Ci za telefon, no i posłuchajmy przed nami Gam Gam.

0: No i kasa. Muzyczne Radio Lato. Czekałem na to właśnie Muzyczne Radio Lato. No i miejmy nadzieję, że nikt z was nie przeczekał tego lata, bo to przecież ostatnie jego dni. W ogóle wydaje mi się, że nie warto czekać na lato, na odpowiednią okazję, na dobry moment, bo tak naprawdę dobry moment jest zawsze, szczególnie kiedy jesteśmy tutaj i teraz. A tutaj i teraz przed nami w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido.

0: Robin Schulz, Francesco Yates i Sugar, tak na osłodę tuż przed godziną 12. No i tuż przed spotkaniem z pasmem Best of Hit Planeta propozycja od naszego słuchacza Mateusza, do którego ślemy pozdrowienia, podziękowania. No i pójdźmy w stronę słońca w towarzystwie Ewelin Lisowskiej.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące, huskwarna

0: z odnawialnymi źródłami energii aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
5: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
4: Z kolei Karol Karski z PiS-u problemu w spotkaniu nie widzi.
6: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
4: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. Spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN-u ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
7: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
4: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
9: I mamy dla Was dobre wiadomości, bo na mapach zaledwie jedno utrudnienie. No i oczywiście jest ono na A4, 34 km w kierunku Wrocławia, na węźle Bolesławiec. Tam cysterna wpadła do rowu. Prawy pas będzie całkowicie zablokowany na czas przeładunku i wyciągania pojazdu, czyli według szacunków służb najbliższe 6 godzin. Reszta tras przejezdna, no i trzymamy kciuki za Wasze bezpieczne podróże.

0: Hit Planeta.
1: Reklama.
0: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.

0: Heaven Mill, czyli złapani w połowie niczym słuchacze muzycznego radia, no bo właśnie złapaliśmy się wspólnie na niedzielnym półmetku, który przywołuje najlepsze wspomnienia, no bo czas do godziny 13 zarezerwowany mamy dla najlepszych perełek, które udało się wyłowić na hit planetarnym morzu i to przez ostatnie 3 dekady. Patryk Łasica, witam wszystkich. Przed nami spotkania m.in. z 2-4 Family, pojawi się także Anastasia, Milk & Sugar i wieloma innymi gwiazdami. No a oprócz tego, co znane, mamy dla Was także dwie nowości i pierwsza z nich właśnie teraz przed nami.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: A będzie to DJ Remo, Seekless i Shiver.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
7: Minęła godzina 12:30.
8: Pogoda.
7: Bardzo przyjemny dzień w kontekście warunków atmosferycznych. Nie jest za gorąco, nie jest zbyt chłodno, no i na niebie mamy sporo słońca. A jeśli chodzi o temperaturę, ta wynosi obecnie 26 stopni, to średnia dla całego województwa. Zyskamy jeszcze 1 stopień i to będzie dzisiejsze maksimum, oczywiście w cieniu. Najchłodniej na Przedgórzu, chociaż to najchłodniej w mocnym cudzysłowie, no bo przykładowo w Świeradowie 23 na plusie, 22 stopnie w Szklarskiej Porębie. Wiatr mocno porywisty do 45 km na godzinę i ta prędkość jeszcze może wzrosnąć, ale po 16 zacznie bardzo gwałtownie słabnąć. Słońce zacznie zachodzić o godzinie 19:42, w nocy około 13 na plusie. Na barometrach mamy 1014 hektopaskali, ciśnienie jest w trendzie spadkowym, ale bardzo łagodnym. Dziś to nie zapowiada popsucia się warunków, przez cały dzień będzie bez większych zmian, ale jutro już duże prawdopodobieństwo na to, że zawita do nas deszcz. Wtorek i środa pod słonecznym szyldem i niestety blisko kolejnego weekendu już chmury, deszcz i ochłodzenie. Wartości maksymalne będą wahać się w okolicach 21 stopni. No także jesień u bram, trzeba korzystać z tego lata tyle, ile można. No i najlepiej oczywiście robi się to w towarzystwie Hit Planety.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
1: Odkryj pełne smaku kolekcje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
0: Po reklamie.

0: for Family, Lean on Me. Wspaniały utwór Billa Withersa w takim oto hip-hopowym aranżu. A jeśli wy macie osoby, na których zawsze możecie polegać, to pamiętajcie o tym, aby im o tym powiedzieć. No i świetnie się składa, bo już po godzinie 13 możecie zadedykować komuś utwór wraz z życzeniami przy okazji niedzielnego koncertu życzeń. Cały czas czekamy na was, no a wy pewnie czekacie teraz na nasz dzisiejszy hit tip. No i to właśnie on, a właściwie oni. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G i te Olvido.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: The best of Hit Planeta.
1: Są chwile, które chciałbym zatrzymać tak. Tych kilka suwenirów z minionych dawno lat. Jak fotografie w wysokiej rozdzielczości. Zbliżać, oddalać, szukać w nich doskonałości. Są chwile, które chciałbym wymazać. Lecz ktoś numerował stronę, oszukać nie da się. I dzień po dniu jest częścią mnie niezmiennie. Zdarzeń zbiór napędzających się wzajemnie. Pomiędzy nimi ja, w centrum tworzeń dat. Chciałbym pojąć, jak działa cały świat. Przyszłość, wiarę daje, póki jest nieznana wieczność puchem wielkich planów.

0: zakupy. Szczegóły na show.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Uroczyste pogrzeby kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Islandczycy nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej. Zmiany na kolei na Śląsku. Wraca połączenie między Pszczyną a Żorami. Miriam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
5: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
4: Szczątki 55 grzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia, a to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób. Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania, przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po dwóch latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują koleje śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
6: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
4: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Chłopcy z Placu Broni i Przyjaciele.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Kto z nas nie kocha wolności, no szczególnie wyboru na falach muzycznego radia, a to właśnie ten moment. Czas pozostały do godziny 15 jest do waszej dyspozycji, ogranicza was tylko kreatywność. Także jeśli macie pomysł na utwór, który możemy zagrać, może jakąś specjalną okazję, urodziny, imieniny, albo może po prostu chcecie posłuchać waszego ulubionego utworu, no to czekamy na was. Facebook Muzyczne Radio, emisja małpa muzyczneradio.pl. Tutaj możecie do nas napisać 757-646-646. Tutaj zadzwonić, albo czwarta opcja, nagrać się w naszej aplikacji mobilnej na smartfony z gwarancją emisji. No i wiele propozycji i dedykacji już mamy, za moment do nich przejdziemy, ale najpierw 3 minuty z naszą piosenką dnia, a w niej DJ Remo, Seekless i Shiver.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: DJ Remo, Seacless i Shriver to była nasza piosenka dnia.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A teraz piosenka od Kamili, do której ślemy pozdrowienia. Kamila napisała do nas tak. Dzień dobry wszystkim w piękną niedzielę, pozdrawiam serdecznie z Wojcieszowa i dziś poproszę o piosenkę Mój jest ten kawałek podłogi dla mojego synka Gabriela z okazji jutrzejszych urodzin i rozpoczęcia szkoły średniej. Ależ okazje, dwie skrajności. Można powiedzieć, nie wiadomo czy się śmiać, czy płakać w związku ze szkołą, no ale zawsze trzeba szukać plusów. No i drogi Gabrielu, od całej redakcji Muzycznego Radia przyjmij najlepsze urodzinowe życzenia, spełnienia wszystkich marzeń, radości, wytrwałości, jak najwięcej zdrowia. No i mamy dla ciebie również utwór, a będzie to Mój ten kawałek podłogi.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
5: I też a propos, Piotrze, pozdrawiamy Cię, dziękujemy za wiadomość, no i wybierzmy się na spacer ścieżką życia Dire Straits.

0: Mezon i wielki przebój Marka Grechuty.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A w międzyczasie nasza słuchaczka Lucyna napisała do nas taką wiadomość. Pięknie witam w niedzielę, a może dzisiaj uda nam się usłyszeć urodzinową piosenkę mojego wnuczka Juliana. 28 skończył 10 lat. Jest to remix David Guetta i Milki. Dziękuję. Pozdrawiamy Ciebie, Lucyno. Pozdrawiamy także wnuczka, śląc najlepsze urodzinowe życzenia. No i zgodnie z prośbą, niech urodzinowo zagra dla Was David Guetta.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: A to było oczywiście Lady Punk i Drzewa, a teraz coś, o czym nie możemy zapomnieć, mimo tego, że tytuł mówi właśnie o zapominaniu. Te Olvido, Benny Blanco, Becky G, no i Selena Gomez.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To był nasz dzisiejszy hit tip, a w dedykacjach były już urodziny, imieniny, teraz czas na ślub, a dokładnie jego 13. rocznicę. Dokładnie tyle lat są ze sobą Justyna i Grzegorz. Prawdziwe love story. Mieszkają w Irlandii, no ale sercem są cały czas na Dolnym Śląsku. I od Moniki i dziadka Ryszarda z Krzywej przesyłamy wam moc najlepszych życzeń. Tego, aby było między wami dobrze, ale nie tylko dobrze, bo wtedy nie będzie dobrze. No i ten dzień będzie dla nas bardzo wyjątkowy. Dokładnie tak samo jak utwór Przywitajmy Whitney Houston.

0: zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Jutro w Warszawie ogólnopolski protest nauczycieli. Sprawca strzelaniny na festiwalu techno w Szwajcarii nadal poszukiwany. Ruszyła rozbudowa lotniska Katowice-Pyrzowice. Miriam Lipińska. Nauczyciele zjadą jutro do Warszawy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego będą manifestować przed kancelarią premiera. Walczą w ten sposób o podwyżki, ale też o swoją autonomię, przekonuje dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki.
4: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
3: Ogólnopolski protest ZNP, politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Jutro o 11. Szwajcarska policja szuka sprawcy lub sprawców strzelaniny na festiwalu techno pod Zurichem. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych, mówi rzecznik lokalnej policji Pascal Wenzel.
5: Według wstępnych ustaleń śledztwa wczorajsza strzelanina pochłonęła 6 ofiar, 22-letnia kobieta zginęła na miejscu. Hospitalizowanych jest także 4 mężczyzn i kobieta w wieku od 24 do 27 lat.
3: Wszystkie ofiary ataku to mieszkańcy Szwajcarii. Policja podkreśliła, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Norwegowie opłakują zmarłego w piątek w wieku 89 lat króla Haralda V. We wszystkich kościołach w tym kraju odbyły się dziś nabożeństwa w jego intencji. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się w katedrze w Oslo. Świece ku pamięci monarchy zapalali przedstawiciele różnych wyznań i religii. Po mszy premier Norwegii przekazał, że pogrzeb Haralda V odbędzie się między 7 a 13 września. I na koniec wracamy do kraju. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C obsługującego przyloty, które ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, co ma znacząco usprawnić obsługę pasażerów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
6: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
3: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres: siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
2: Reklama.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
13: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
14: Po reklamie.

0: Sana i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja w ostatnią wakacyjną niedzielę. No naprawdę zleciało to ekspresowo. Jeśli chodzi o nas, macie gwarancję tego, że wakacje pożegnamy naprawdę w pięknym stylu, bo zaraz po Best Of o godzinie 15 czeka na was ostatni festiwal wakacyjnych hitów, a następnie wieczór z muzycznym radiem, który poprowadzi Maciej Wowk. No a w pozostałym czasie muzykę wybieracie wy. Propozycji mamy naprawdę sporo, ale zawsze jest szansa, że to właśnie wasz utwór pojawi się na naszej antenie i gorąco zachęcam was do kontaktu. A teraz posłuchajmy naszych dzisiejszych stałych bywalców, duetu DJ Remo, Seekless i Shiver.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: DJ Remo, Sickless i Shiver to była nasza piosenka dnia, a przed nami kolejna urodzinowa dedykacja i to z okazji trzeciej rocznicy urodzin dla córki od mamy Marty. Pozdrawiamy Was, ślemy najlepsze życzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i z tego co dziś widać w propozycjach, to rośnie nam nowe pokolenie stałych słuchaczy, co bardzo cieszy. No a teraz jeszcze urodzinowy utwór, będzie to Blue Cafe.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
5: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
6: Po reklamie.

0: The B-52s Meet the Flintstones.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Poznajcie Flintstonów. No a teraz poznajmy kolejną jubilatkę, naszą słuchaczkę Mariolę. Córka Anna napisała do nas taką wiadomość. Dzień dobry wszystkim ze Słonecznego Wojcieszowa. Proszę, jeżeli można, Queen Radio Gaga dla mojej kochanej mamusi Marioli z okazji dzisiejszych urodzin. Droga Anna, to nawet trzeba, a Mariolu przyjmij najlepsze życzenia od całej redakcji Muzycznego Radia. No i zgodnie z życzeniem, niech zagra Queen.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
0: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
2: Po reklamie.

0: nas nic.
1: No i jednocześnie Oskar Sims, a co po nas zostanie? No faktycznie nic, chyba że wspomnienia i skutki naszej obecności. Warto zadbać o to, aby te wspomnienia były dobre. Mamy 19 minut do godziny 15, teraz dedykacja od naszej słuchaczki Agi Skrzewia, która dedykuje ten utwór swojemu futrzakowi, który, jak mówi, jest dla niej niekończącą się historią miłosną. A w muzycznym radiu Lil Machi, Never Ending Story.

Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Tel Vidom, utwór i jednocześnie nasz dzisiejszy hit typ, który bardzo wam się podoba, a podoba się na pewno naszej słuchaczce Dorocie, którą pozdrawiamy, właśnie do nas napisała, że wpadło jej w ucho. 13 minut do godziny 15, za moment startuje ostatni festiwal wakacyjnych hitów, a teraz zagrają Sugar Jesus, Felix Samuel i I Came to Dance.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: Wypadek promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Ostatnie dni z rządowym pakietem CPN i tańszym paliwem. Bociany odlatują do ciepłych krajów, część z nich pod czujnym okiem naukowców. Miriam Lipińska. Katastrofa promu u północnych wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 pasażerów i członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jednostka wywróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w odległości około 2 km od wybrzeża. Burmistrz Kireni przekazał, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159.

0: To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działa mechanizm ceny maksymalnej w ramach rządowego pakietu CPN. Do jutra litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Jesień coraz bliżej, bociany odlatują już do ciepłych krajów, część z nich z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach blisko 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Przeleciały Egipt są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
0: W poprzedniej odsłonie projektu dzięki zdjęciom naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
2: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: I dobre wiadomości, no bo sytuacja na kluczowych drogach w kraju jest bardzo spokojna. Wszystkie są w pełni przejezdne, poza dolnośląskim, a czwórkowym wyjątkiem. No i o szczegółach opowie nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz. Dzień dobry, Andrzeju.
4: Dzień dobry. Ja tak naprawdę poruszam się w kierunku Wrocławia i obserwuję to, co się dzieje na przeciwległym pasie. Ale od początku. Jechałem w kierunku Wrocławia od Legnicy i tutaj tuż za Kostomłotami mamy pierwsze utrudnienie. Mówię o kierunku na Wrocław. Pierwsze utrudnienie, spowolnienie. Co chwilę jadą jakieś służby na sygnałach, więc tworzy się korytarz życia. I pierwszy korek jest zaraz za Kostomłotami. Następny mamy już na wysokości pomiędzy Kostomłotami a Wrocławiem. Tutaj nie wiadomo tak naprawdę z jakiego powodu to spowolnienie jest, ale wyhamowujemy samochodem praktycznie do zera. Teraz właśnie w tym najważniejszym kierunku, gdzie najwięcej się dzieje, czyli od Wrocławia kierunek na Zgorzelec. Tutaj zaraz za Wrocławiem mamy zderzenie samochodu ciężarowego bus. Trudno mi powiedzieć, no bo tylko jak gdyby te obrazki mi mignęły. Na miejscu są jeszcze służby i z tego co zauważyłem, policjanci przepuszczają ruch jednym pasem. Następnie udając się w kierunku Kątów Wrocławskich kilka kilometrów dalej na prawym pasie, właściwie na awaryjnym, stoją rozbite kolejne samochody, ale tam prawdopodobnie doszło tylko do kolizji. No i jak pokonamy jeszcze kilka kilometrów, jest taki duży parking pomiędzy Kątami Wrocławskimi a zjazdem na Kostomłoty. Tam z kolei bardzo duże siły policji, ale już na parkingu. Tam zatrzymano autobus z kibicami i prawdopodobnie albo miało dojść do jakiegoś incydentu, albo są po prostu legitymowani przed meczem, który ma się odbyć we Wrocławiu, aczkolwiek to jest przeciwny kierunek. No generalnie tam kierowcy też zwalniają z obydwu kierunków i patrzą na te duże siły policyjne, albo nagrywając, albo przyglądając się tej sytuacji. Więc noga z gazu, uważamy, a cztery w kierunku Zgorzelca napotkamy na kilka utrudnień. Mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
3: Andrzejku, bardzo dziękujemy. No i urokliwy nasz ten dolnośląski odcinek. A czwórki, też wracając do oficjalnych aktualizacji, utrudnienie na 34 kilometrze w kierunku Wrocławia już zostało zażegnane. Tam cysterna wpadła do rowu, ale pojawiło się kolejne, o którym też wspominał właśnie Andrzej Pawlukiewicz. To 146 kilometr. Tam zderzyło się dwa auta osobowe i jeden pojazd dostawczy. Służby szacują utrudnienie na najbliższe 2 godziny. Pozdrawiamy z motoryzowanych i życzymy szerokości.
2: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
5: Autopromocja.

0: Wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TebEdukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TebEdukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
7: Il piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben

Kabry Ponte i Jordi jednocześnie. Kwadrans po godzinie 15 i ostatni w tym roku festiwal wakacyjnych hitów. Brzmi to strasznie, no ale jednocześnie macie gwarancję tego, że czeka na was masa emocji, bo do godziny 17 mamy dla was pełen przekrój tego, co najlepsze i pełne słońca. Największe wakacyjne hity tegoroczne, klasyczne, no i 0% nudy. Patryk Łasica, witam i zapraszam.

0: Club i Kuba, wspomnień czarno, a ja przypominam, że to dopiero początek festiwalu.
1: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: wakacyjnych hitów. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
1: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
2: Po reklamie.
3: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: festiwal wakacyjnych hitów Nate Andy, Billy Jack Williams i Party Children w paśmie Best Of świętowaliśmy wasze urodziny, no ale również dziś urodził się Paul Oakenfold. DJ i producent muzyczny to 63. rocznica, ślemy przez eter gorące życzenia, pozdrawiamy, no i urodzinowo posłuchajmy przed nami Bullet in the Gun.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Michael Jackson is.
1: Michael Jackson is not dead.
2: Hancock's Michael Jackson is not dead, czyli Michael Jackson żyje, no tak samo jak Elvis Presley. I uwaga, Elvis nawet zawitał do Wrocławia, na własne oczy widziałem. I co najlepsze, wy też możecie. 262 odcinek Świata według kiepskich, gorąco wam polecam. A teraz kolejna perełka, Bonnie M i Daddy Cole.
3: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze przed

0: Nocnym Radiu. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program.

0: Dry, I Don't Know, świetny wakacyjny numer z początku XXI wieku. No i a propos tekstu, wydaje mi się, że czasami nie trzeba wiedzieć, wystarczy czuć i mam nadzieję, że czujecie się dziś świetnie i czas na kolejną perełkę. Przed nami Love Lush i Different World.
1: Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Jutro ogólnopolski protest nauczycieli w Warszawie. Uroczysty pogrzeb szczątków ponad 50 ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś rusza US Open. Na pierwszy ogień z Polaków pójdzie Kamil Majchrzak. Miriam Lipińska. Grzecznie już było, politycy do tablicy, gdzie są godne płace, politycy dotrzymajcie słowa. To hasła jutrzejszego ogólnopolskiego protestu nauczycieli w Warszawie. Będą domagać się m.in. podwyżek. Jutrzejszy protest przed kancelarią premiera w przeddzień nowego roku szkolnego organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Demonstracja rusza o 11. Na polskim cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu na Ukrainie zostały dziś pochowane szczątki kolejnych 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. To głównie kobiety i dzieci. Rodzinom ofiar zbrodni wołyńskiej chodzi przede wszystkim o godny pochówek ich bliskich, mówi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani na Wołyniu.
5: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
4: W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu

0: stali miliony Polaków albo są przeciw, albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
1: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. I na koniec sport. Dziś rusza wielkoszlemowy US Open. Z Polaków na kort wyjdzie dziś tylko Kamil Majchrzak. Zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiczem. W dwóch kolejnych dniach na turnieju wystąpi pięcioro biało-czerwonych. Wśród nich Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
2: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: I dobre wiadomości, bo sytuacja na drogach w kraju jest naprawdę spokojna. Niemalże wszystkie autostrady, trasy ekspresowe są przejezdne, mimo tego, że to koniec wakacji. Wyjątkiem pozostaje A4. Okolice stolicy Dolnego Śląska. Na trasie z Wrocławia w kierunku Zgorzelca czeka Was spowolnienie na pętli z ulicą Wrocławską i tak aż do Bliża. W przeciwnym kierunku również postoicie od kątów wrocławskich aż do wysokości Baranowic. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokiej drogi.
4: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon, Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
11: Po reklamie.
10: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: fantastico.
1: No i jednocześnie Giovanni Zarrella, ale inaczej być też nie może, bo to przecież festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Ostatni tegoroczny, błyska się wokół kręci, no ale nic nie może przecież wiecznie trwać. Czasami całe szczęście. Pójdźmy dalej, przed nami utwór, który jest definicją lata. Będzie to Czarna koszula i oczywiście Juanes.

Luster Jaxi, Children of Today. 3 minuty nam zostały do godziny 16.30, już nawet nie dwie. No i za moment sprawdzimy, co nadchodzi w pogodzie i mimo jesiennych nastrojów nie martwmy się, bo na falach festiwalu przed nami niekończące się lato i jednocześnie Oceana.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 16.30.
4: Pogoda.
5: Jesień nadchodzi i zdecydowanie czuć to w pogodzie. Dzisiejszy dzień trafił nam się naprawdę optymalny. Nie jest zbyt gorąco, nie jest chłodno, no i na niebie sporo słońca, mimo tego, że towarzyszą nam też chmury. Jeśli chodzi o temperaturę, ta wynosi obecnie 26 stopni, to średnia dla całego województwa. Zaczyna się już obniżać, najchłodniej na południu, zachodzie, tam okolice 22-23 kresek na termometrach. Najcieplej jest w centrum. Słońce zacznie zachodzić o godzinie 19.42, w nocy około 13 na plusie. Wiatr był mocno porywisty, nawet do 50 km na godzinę. Obecnie już zdecydowanie wyhamował i taka tendencja się utrzyma. Wieje w kierunku północno-wschodnim. Na barometrach 1013 hektopaskali, ciśnienie w trendzie spadkowym, ale bardzo łagodnym. Do końca dnia pozostanie bez większych zmian. A jeśli chodzi o to, co w nowym tygodniu, to niestety dominacja deszczu i chmur. Taki scenariusz czeka nas w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę. Słonecznie będzie tylko we wtorek, środę i niedzielę, a na termometrach ujrzymy około 22 stopni. No, jesień u bram. Powróćmy więc do naszego festiwalu wakacyjnych hitów, a przed nami Alain Delon, Dalida, no i jednocześnie Paroles, Paroles.
6: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: Sensacyjnych hitów. Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
1: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: chihuahua.
1: No i oczywiście także DJ Bobo jako pozycja obowiązkowa podczas naszego wakacyjnego festiwalu hitów. 12 minut nam zostało do godziny 17. Kolejne wydanie tego pasma dopiero za rok. Myślę, że wielu z Was będzie tęsknić. No a do serwisu zagrają jeszcze m.in. Drenchill, Crazy Ibiza, Ario, Ram & Coke. A po 17 dowiecie się, co będzie grane. Czekamy na Was z przeglądem najlepszych nowości. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Pożar hali magazynowej w Lublinie. Dym widać z wielu kilometrów. Nowe doniesienia po wypadku promu u wybrzeży Cypru Północnego. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje rządowy pakiet CPN. Miriam Lipińska. Kłęby dymu nad Lublinem. Płonie tam hala magazynowa przy ulicy Kasprzaka. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktoś ucierpiał. Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Na pokładzie promu pasażerskiego, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, potwierdziło polskie MSZ. Tymczasem już wiadomo, że w katastrofie promu zginęło co najmniej 7 osób. 172 osoby udało się uratować. Na pokładzie było w sumie 270 pasażerów i członków załogi. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Do wypadku doszło krótko po tym, jak jednostka wypłynęła z Kireni. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To oficjalne wyniki głosowania.
5: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50 do 50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
4: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało niespełna 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 82,5%. Zmieniamy temat. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, by obejrzał znamiona na skórze pod kątem czerniaka, radzą lekarze. Sprawdzajmy, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany, mówi dr Aldona Stachura.
6: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
4: Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Jeśli

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Groove to Aaron Czupa, zdecydowanie Komano i w dodatku ekspresowo zaraża tym nastrojem innych. To właśnie będzie grane. Patryk Łasica, witam wszystkich. Do godziny 18 czekają na Was same najlepsze nowości, które będą przypominać nam o wakacjach podczas zbliżającej się jesieni. Także usiądźcie wygodnie i lecimy dalej. A przed nami DJ Antua, Pink Panda, D-Levels, Written in the Stars.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 7.

0: Take the Night. Bardzo przyjemna propozycja na zwieńczenie wakacji. To byli Cat & Dogs i Drew Hall, a teraz czas na powrót na nasze polskie podwórko. Przed nami Liwka, która prezentuje nowy singiel Poza Tobą Nic i zapowiada nim zmianę muzycznego kierunku i jednocześnie kolejny duży projekt. Jak skomentowała, piosenka jest nowym otwarciem. To, że era z papieru się kończy, wcale nie znaczy, że nie będzie odczuwalna. Na pewno tym nowym singlem chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Mogę tylko obiecać, że wszystko to, co wypuszczę, będzie moje, tak jak zawsze było.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Dziwaki, slow down, I can't stop thinking. A jeśli wy nie możecie przestać myśleć o poniedziałku, o tym, że to koniec wakacji, no to mam dla was coś na pocieszenie. A będzie to kolejny singiel pełen potencjału. Przywita nas duet w składzie Loi i David Puente z Golden Summer.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Radio. To będzie grane. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Topic, Carte Blanche i Lucky Ones. Idealna propozycja na jesień. No i słychać, że inspirowali się twórczością Empire of the Sun. My płyniemy dalej. Następny przystanek przed nami, a na nim Royce Trouble, Torimer i World Go Round.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: called emotions.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Muzyczne radio. To będzie grane.
1: A to był Christe Van D, nasza polska duma After the Silence. No i mimo tego, że to utwór o ciszy, to na pewno ciszą się nie obejdzie. Zostało nam zaledwie 13 minut do godziny 18. Patryk Łasica, dziękuję za kolejne wspólnie spędzone popołudnie. W to będzie grane jeszcze Ola Piłat, James Blunt, Noreen Pure czy Elise Moiras. A po 18 przywita Was Maciej Wowk. Udanej zabawy, nowego tygodnia, no i do usłyszenia już niebawem.
0: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: 55 ofiar rzezi na Wołyniu pochowano dziś we wsi Ostrówki. W kosmos poleciał wielki teleskop, znajdzie 100 tysięcy planet, a do Afryki odlatują pomału pierwsze polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnali swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej wsi na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
3: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. To jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatyczna różnica.
2: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków do odnalezienia pozostało jeszcze 300 ofiar. W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. 6, 5,
4: 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: Tak wyglądał start z Florydy. Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Do Afryki tymczasem odlatują pierwsze polskie bociany. Kilkudziesięciu z nich naukowcy zamontowali specjalne kamery, by dowiedzieć się więcej o środowisku, w jakim będą żyć po drugiej stronie Morza Śródziemnego. GPS pokazuje, że ptaki dotarły już do Sudanu, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
2: Nie wszystkie bociany przeżywają podróż. Wiadomo, że spośród 28 ptaków, którym zamontowano nadajniki, przetrwało dotąd 20. 7 goli w Częstochowie. Raków przegrał z Jagiellonią Białystok aż 2-5. Gospodarze zanotowali fatalny początek sezonu. Przegrali wszystkie ligowe mecze. Niepewna wydaje się posada trenera Dawida Kroczka. Jagiellonia z kolei awansowała na czwarte miejsce, ma jeszcze 2 zaległe mecze.

Jednak czytałem na forach internetowych, tej piosenki można słuchać w kółko i non-stop. Najnowsza produkcja od Richarda Duranda. Goodbye, my love. Na dobry początek wieczoru z Muzycznym Radiem. 10 po 18. Maciej Wowk. Dobry wieczór. Witamy, zapraszamy, polecamy. Dla was gramy do północy. Różnorodnie. Teraz Four Strings, teraz Take Me Away w takim down tempo. Ostatnich 7 minut to szaleństwo w postaci Duranda. Przypomnijmy numer 1 listy DMC, 1444 notowanie za chwileczkę. Talatu XLC, Lost in Love i DMC News. Witajcie!

0: DMC News przedstawia Tom Dutz.
1: DMC News polecają się waszej uwadze dziś za sprawą m.in. nowych wydawnictw od Bonobo. Powiemy wam także o występie w naszym kraju duetu Good Boys, a na koniec, no właśnie na koniec, będziemy mieli świetne wieści dla fanów Giuseppe Ottavianiego. Sprawdzamy szczegóły DMC News. Witamy i zapraszamy.
0: DMC News.
1: Bonobo wypuścił właśnie 5. singiel ze swojego nadchodzącego albumu Distance and Static, który ukaże się 11 września nakładem Ninja Tune. Za projektem Bonobo stoi Simon Green, który od ponad 2 dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci na styku elektroniki, downtempo i organicznych brzmień. Tym razem materiał powstawał pomiędzy Los Angeles, Tokio, Londynem i wieloma innymi miejscami na świecie, co, jak sugeruje sam tytuł, znalazło odzwierciedlenie w jego charakterze. Distance and Static będzie 8. albumem w dorobku Bonobo. Na płycie usłyszymy imponujące grono gości, wśród których znaleźli się m.in. Aroy Aftab, Joy Crooks, Niloufer Yanya, Ishiko Aoba, Nicole Miglis oraz Ania Martin. Po utworach Me and You, Drift, Fire on the Water oraz Always on Your Side przyszedł czas na kompozycję nagraną wraz z Nicole Miglis, zatytułowaną Talk to Me. Skoro nowy album, to musi być też trasa koncertowa. Trzymamy kciuki, aby na koncertowej mapie znalazła się również Polska.
0: DMC News.
1: Teraz czas na duet Good Boys. Choć funkcjonują na scenie od zaledwie paru lat, ich nazwiska znajdziecie w kredytach takich postaci jak choćby Tiesto, Armin Van Buuren czy Vintage Culture. Piszą teksty, śpiewają, tworzą melodie, a przede wszystkim, no właśnie, przede wszystkim znakomicie produkują i grają na żywo, niezależnie od formuły występu. Joshua Greenmet i Ethan Shore w mgnieniu oka stali się jednymi z najbardziej rozchwytywanych obecnie ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Nic w tym dziwnego, skoro skalą i liczbą talentu mogliby podzielić się z tuzinem innych artystów. Szczęśliwie coś zostawiają również dla siebie, budując własną markę, a nie jedynie wspierając pozostałych, w tym tych największych. O ich fenomenie będziecie mogli przekonać się jeszcze w tym roku, gdyż Good Boys zamierzają odwiedzić nasz kraj. 27 listopada ten londyński duet wystąpi w Warszawie, prezentując w formule live materiał, który w ostatnich latach regularnie rozbrzmiewał na scenach największych klubów i największych festiwali na świecie. Historia Good Boys nabrała błyskawicznego rozpędu zaledwie rok od rozpoczęcia współpracy przez Joshua i Ethana, a wszystko za sprawą jednego z największych tanecznych przebojów ostatnich lat, który był zarazem debiutem tego właśnie duetu. Stworzone wspólnie z Meduzą nagranie Piece of Your Heart dotarło do 2. miejsca UK Hit List Official Charts, przyniosło artystom nominację do Grammy. Sukces utworu otworzył przed duetem drzwi do ścisłej czołówki współczesnej elektroniki i rozpoczął serię współprac z największymi nazwiskami. Od tamtej pory Good Boys tworzyli muzykę i partie wokalne m.in. dla Tiesto, Armina Van Burena, Vintage Culture, Cream czy Craze, swobodnie poruszając się pomiędzy house'em, melodic house'em i bardziej przebojową stroną muzyki elektronicznej. Ich charakterystyczne brzmienie i sposób pisania chwytliwych melodii sprawiły, że Good Boys stali się jednym z tych projektów, których obecność można usłyszeć w znacznie większej liczbie klubowych produkcji, niż mogłoby nam się początkowo wydawać.
0: DMC News.
1: A na koniec, tak zupełnie na koniec, Giuseppe Ottaviani. Do jego fanów trafił właśnie pełny oficjalny set Giuseppe z czerwcowego Estate of Trance 2026. Jeśli chcecie wrócić wspomnieniami do tych wyjątkowych chwil w ramach Warsaw Music Festival, albo po prostu zabrakło was na tym wydarzeniu i potrzebujecie solidnej dawki najlepszego trance'u, musicie to zobaczyć. Po prostu polecamy. Tak jak w tej chwili polecamy hymn z Dream State Keep Your Dreams Alive z kwietnia 2019 roku.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

Tak brzmi tylko muzyczne radio. To jest specjalnie dla was przez momentem jeden z hitów, który będzie obowiązywał jeszcze długo. A to nasza jedynka. Obiecałem Lost in Love, Talat XLC. Miejsce pierwsze. Piątek. DMC. Na deser Armin.

0: są nasze rakiety. Best of z piątkowego wydania listy DMC. Gianluca. Hit the club. Głosowanie na muzyczneradio.pl.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 19.
1: Czas na wiadomości.
2: Na razie 7 ofiar, ale wielu zaginionych. Katastrofa promu na Cyprze. Nauczyciele wychodzą na ulicę. Jutro protest przed kancelarią premiera. Wielkie widowisko, ale polscy koszykarze minimalnie przegrali z Niemcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób nie żyje po katastrofie promu pasażerskiego, który wywrócił się do góry dnem niedaleko północy wybrzeży Cypru. To ostatni bilans ofiar. Statek wypłynął z portu Kirenia, kierował się do Turcji. Nie ma jak dotąd informacji o tym, by statkiem płynęli polscy obywatele, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nasze placówki z Turcji i z Cypru w tej chwili sprawdzają, czy na pokładzie byli Polacy.
2: Prom wywrócił się do góry dnem, na pokładzie uwięzione zostały 23 osoby. Straż pożarna gasi pożar, który wybuchł w hali magazynowej przy Kasprowicza w Lublinie. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ciemny dym widać z wielu kilometrów. Jutro protest nauczycieli. Decyzję podjął Związek Nauczycielstwa Polskiego. Będą demonstrować przed kancelarią premiera w Warszawie. Nie chodzi tylko o podwyżki płac. Nauczyciele walczą o swoją autonomię, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
4: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
2: Protest zacznie się o 11:00. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działają rządowe limity cen. Benzyna kosztuje 6,64 maksymalnie, a olej napędowy 7,31 zł. W przyszłym tygodniu ceny mogą wzrosnąć nawet o około złotówkę. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Ergo Arenie z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96 po dogrywce. To spotkanie eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Jak dotąd Polacy radzili sobie świetnie, to dopiero pierwsza porażka w 8 meczu.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

Grubo i z przytupem, prawda? Age of Love, Age of Love, ale no trochę podmiksowane. Jak dla mnie zawodowo. Za remiksem, który wszedł na listę DMC, stoi Dave Summer. Warto osłuchać się z tym numerem, bo krąży naprawdę świetnie. Teraz jeszcze Planet Violet z dawnych czasów, lata 90. na link przed wami. I kolejne hity. 7 po 19 muzyczne radio w serii Best Of.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
0: Po reklamie.

No powiem tak, wszyscy ci, którzy kochają muzykę klubową, muzykę energetyczną, elektroniczną, no odczuwają wieczór dzisiejszy jako relaks. No Grzesiu Milewczo relaksuje się w tej chwili przy tej własnej muzyce. No i tak trzymać. Ja też. Art Band. Humans.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: W Ostrówkach na Wołyniu pochowano 55 ofiar UPA. CIA chce spotkania Trump, Zełenski, Putin, donoszą agencje. Taksówkarze mieli dziś swoje święto. W Poznaniu odbył się Dzień Taksówkarza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów zostało pochowanych na polskim cmentarzu w Ostrówkach. 83 lata temu bandy UPA wymordowały 90% mieszkańców dawnych polskich osad w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
3: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
2: IPN chce jeszcze raz wrócić do Ostrówek. Kilkuset ofiar nadal nie udało się odnaleźć. Szef CIA John Ratcliffe podczas nieoczekiwanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji. Poinformował o tym portal Axios. Nie jest jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez CIA. Naukowcy biorą na tapet zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi wpływa na zdrowie ratowników. Naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego zbadają próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Celem jest wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków częściej niż wreszcie społeczeństwa występują niektóre nowotwory. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. Tak Poznań uczcił Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z serialu Na Wspólnej i przede wszystkim z roli taksówkarza z serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
4: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, przejmi, rozmowni.
2: Na Placu Kolegiackim w Poznaniu można było zobaczyć zabytkowe taksówki. Historia poznańskiego taksi sięga ponad 120 lat. Były reprezentant Polski Karol Linetti został zawodnikiem Śląska Wrocław. 31-letni pomocnik przeszedł do Wrocławia z tureckiego Kocaelispor'u. Dla reprezentacji zagrał 47 meczów, ostatni 3 lata temu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

To nie jest, moi drodzy, hit. To jest klasyk, to jest po prostu oldschoolowy numer programu DMC Muzycznego Radia. Desire na początek naszego festiwalu. A teraz szum morza, fale, sa. Czyli Sunrise, festiwal after party. No troszkę latek minęło, bo 2012, ale co tam. Wspomnienia zawsze są i będą. Mikro, Milk Wish i gwiazdy. Do 22, później gramy jak w transie.

kwadrans po 23. Muzyczne Radio powolutku będziemy wygaszać nasze flow niedzielne. No po to, żeby was jutro przywitać kolejnym. Spoglądamy na aurę. Od jutra trochę słońca, ale też będzie deszczowo. 23 stopnie. We wtorek 20, cały tydzień 22-23 stopnie. Odrobina słońca i gdzieniegdzie popada. Nocą okolice 10.